0: powszechne.
1: Mówiła Julia Schmidt, reżyserka spektaklu. Okazja, by obejrzeć Trzy Światy na deskach Częstochowskiego Teatru już w niedzielę. Czy Polska przygotowuje się do ewakuacji ludności z Litwy, gdyby doszło do jakiegoś ataku na ten kraj? Oto w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Czesława Mroczka. Przypomnę, że w rozmowie z BBC premier Litwy zadeklarował, że jego kraj podjął środki przygotowawcze i opracowuje plany ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony Rosji. Jednak w przypadku bezpośredniego ataku nie podda się i podejmie walkę.
2: W ramach naszego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej plany ewakuacyjne muszą być opracowywane i oczywiście z punktu widzenia tych planów obrony sojuszu, czyli Litwy, Polski, bo mamy opracowane bardzo szczegółowe w ramach NATO plany obrony. Tam są elementy związane z planami ewakuacji, więc te sprawy są elementem planów, które są kluczowe z punktu
3: ale
2: widzenia.
3: Ale przyjmiemy, jeżeli będą uciekać Litwini, rozumiem, z Litwy, będziemy przyjmować.
2: Tak jak przyjmowaliśmy, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie i tak jak powiedziałem, spodziewam się bardziej intensyfikacji tych wrogich aktów, aktów agresji, które opisałem, dywersja, sabotaż i wloty dronów i rakiet pod takim hasłem, że to nie my i że to na pewno nie, a jeśli już, to jest odprysk po prostu wojny. To czegoś takiego w większej intensywności. Wszystkie państwa europejskie się na to szykują.
3: Czyli raczej nie będzie to atak kinetyczny?
2: NATO od wielu, wielu lat analizowało rosyjskie zagrożenie, ich siły i przygotowuje właściwą odpowiedź. Opracowało plany obronne, które zawierają wieloaspektową odpowiedź naszych państw i Rosja jest tego świadoma.
3: Panie ministrze, to przejdźmy do rzeczniczki praw dziecka. Tam pojawiły się zarzuty wobec niej, także sądu, że zastosowała instytucjonalną przemoc. Pan analizował tę sprawę. Tam jest też rola policji, warszawskiej policji w tej sprawie.
2: Ta sprawa jest przedmiotem szczegółowej analizy. Mam wstępny raport, jeżeli chodzi o działania policji w tej sprawie i mogę powiedzieć tak, że sama pani rzecznik praw dziecka, jak i policjanci wykazali w tej sprawie zaangażowanie i dobrze, że służby państwowe angażują się w te sytuacje.
3: Z drugiej strony sąd mówi, w pewnym momencie nadużyto, jak się zdaje, tutaj odwołuje się do tego orzeczenia, nadużyto władzy.
2: Ale właśnie chciałem powiedzieć, że w pewnym momencie wydane tam zostały, kiedy była już współpraca z rodziną i policja od 13 przez 14, 15 sierpnia bieżącego roku była w stałym kontakcie z tą rodziną, wydane zostały nakazy, zakazy dotyczące zbliżania się dla rodziców tych dzieci, zbliżania się do tych dzieci, które następnie sąd uchylił. I z punktu widzenia tej decyzji sądu, jak analizowałem te materiały, ta decyzja sądu, ja zgadzam się, to znaczy ona
3: była słuszna.
2: Na taki pobieżny ogląd sprawy w moim przekonaniu jest słuszna, co oznacza, że te wydane nakazy i zakazy w jakiejś mierze okazały się niesłuszne. I to będziemy bardzo analizowali.
3: Panie ministrze, ale żebyśmy dobrze zrozumieli. Znaczy, że było tak. Rodzina współpracowała z policją, z kuratorem sądowym i z sądem. Spotykała się, wszystko się działo i nagle, jak rozumiem, tak to wynika też z dokumentacji, pod naciskiem rzeczniczki wydaje się nakaz opuszczenia domu, co oznacza de facto przeniesienie 3- i 4-letniego dziecka do placówki opiekuńczej, do domu dziecka.
2: Ja nie chcę tutaj potwierdzać, że pod naciskiem pani rzecznik, tak jak mówię, sam fakt zwrócenia uwagi na niewłaściwe, bo z całą pewnością mieliśmy do czynienia z niewłaściwym zachowaniem matki. Mieliśmy tam już wdrożone procedury w stosunku do tej rodziny, jeżeli chodzi o niebieskie.
3: Tak, to jest początek tej sprawy. Co do początku, nie ma sporu. Pani rzecznik zachowała się tak, jak powinna.
2: Wydaje mi się, że w ogóle w tej dyskusji między nami tu nie ma dużego sporu, bo ja przyznałem, że przy takiej wstępnej ocenie, której dokonałem, uznaję wyrok, to postanowienie sądu o uchyleniu tych wcześniejszych nakazów wydanych przez w tej sprawie, uznaję za słuszne. W związku z tym będziemy dalej tę sprawę badać, jest niezwykle ważna, by karta, niebieska karta, ta procedura ochrony tych, którzy doświadczają przemocy domowej, działała w sposób niezwykle dobry, skuteczny, wyważony, by nie była narażana właśnie na takie oceny, że została jakoś niewłaściwie użyta. I ten przypadek będzie szczegółowo badany jeszcze. On jest badany również przez inne organy ministerstwa, komisję sejmową, myślę. Ale tak jak powiadam, sąd wydał to postanowienie uchylające te nakazy, rodzina mogła dalej przebywać razem i dalej funkcjonować.
3: Panie ministrze, to przejdźmy do Białorusi. Pojawiły się takie sugestie, że możliwe jest jakieś odmrożenie z Białorusią. No, nawet było spotkanie ministra Sikorskiego. Co się dzieje na granicy? Jest spokój? Białoruś sygnalizuje nam, że jest spokój?
2: Tak, w tamtym roku mieliśmy 30 tysięcy prób przekroczenia granicy, w tym mamy około 400, no to pokazuje. I spośród tych 400 prób przekroczenia granicy mieliśmy zaledwie kilkanaście udanych prób przejścia na teren Polski, ale osoby te, nielegalni migranci, zostali zatrzymani. De facto nikt nielegalnie nie przekroczył granicy w tym roku, granicy białorusko-polskiej. Natomiast mieliśmy taką sytuację, że z uwagi na zamknięcie tego szlaku z Białorusi do Polski były próby większe przekraczania nielegalnego granicy białorusko-łotewskiej i z Litwą, i później te osoby próbowały przedostawać się do Polski.
3: Ale rozumiem, że jakby wyraźnie widzimy, że na tym etapie Białoruś próbuje z nami grać w odprężenie.
2: Trwają od wielu już miesięcy, można powiedzieć, że od jakichś 2 lat rozmowy Amerykanie prowadzą z Białorusią, które doprowadziły przecież do uwolnienia setek już więźniów politycznych reżimu białoruskiego, w tym Andrzeja Poczobuta, o co Polska usilnie zabiegała przez wiele lat. W związku z tym, no, chcę potwierdzić, tak, Łukaszenko w moim przekonaniu z punktu widzenia dramatycznej sytuacji też rosyjskiej i białoruskiej próbuje jakoś szukać przestrzeni do innego działania.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Paweł Konieczny, zapraszam. I powracamy do brutalnego ataku nożowników w Inowrocławiu. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych. Senat przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzja teraz należy do prezydenta. W faktach także trening reagowania w dwóch województwach. Dziś dzień otwartych strażnic. Noże, telefon komórkowy i nagrania z monitoringu zostały zabezpieczone do tej pory po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o zabójstwo 41-letniego mężczyzny, do którego doszło w czwartek około 23. Co nowego wiadomo w tej sprawie i o zatrzymanych? O tym nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: 34 i 38-latek pozostają w rękach policji. Na miejscu ataku zabezpieczono noże, które mają być narzędziami zbrodni. Teraz zapis z kamery ma zostać dokładnie przeanalizowany. Prokurator czeka również na opis obrażeń 41-latka po oględzinach zwłok w zakładzie medycyny sądowej. Jak usłyszałem, przesłuchanie obu zatrzymanych planowane jest najwcześniej przed południem. Przypomnę, według ustaleń policji mężczyźni po godzinie 23 na parkingu przy Teatrze Miejskim mieli zaatakować 41-latka, zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, a później uciec.
1: No, powrót programu CPN będzie bardzo trudno, przyznaje minister energii Miłosz Motyka. Ostatnio Senat bez poprawek przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze pozyskane w ten sposób miałyby sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Teraz czas na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który już raz taką ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem podobne rozwiązanie rozważają inne europejskie kraje, m.in. Czechy.
3: Ten podatek, który za chwilę będzie rozszerzany na kolejne państwa, myślę, że przede wszystkim będzie dotyczyć branży paliwowej, będzie po prostu powszechnością.
4: A jeśli ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm nie zostanie podpisana, to CPN ma szansę wrócić?
3: No będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skądś wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
1: Z ministrem Miłoszem Motyką rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Rząd szacuje wpływy z nowego podatku na 4 miliardy złotych.
5: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Po kilku dniach opadów nadal trudne warunki turystyczne panują w Beskidach. Od dziś jednak pogoda ma się poprawić. Jak wygląda sytuacja na górskich szlakach? O tym Anna Kropaczek.
6: Szlaki są mokre, śliskie, a w wyższych partiach Beskidów, w rejonie Babiej Góry czy Pilska, trzeba liczyć się z oblodzeniami temperaturą poniżej zera, szczególnie o poranku, a nawet z niewielkimi opadami śniegu. W weekend zapowiadana jest poprawa pogody. GoProwcy zwracają też uwagę na trwające rykowisko jeleni. Trzeba zachować ostrożność.
7: Na pewno się nie zbliżać do tych zbiorowisk jeleni, bo mogą być agresywne. Zresztą no, dzikie zwierzęta, jelenie, jak usły są, raczej będą unikały, będą odchodziły, ale mogą być takie zachowania bardziej agresywne. Były takie przypadki.
6: Mówi ratownik dyżurny beskidzkiego GoPru Maciej Stanisławski.
1: Dziś między 11 a 14 w Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem dzień otwartych strażnic. Trening reagowania. Przed jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i wybranymi OSP będzie można dowiedzieć się, jak działać w sytuacji zagrożenia.
8: Strażacy w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim będą czekali na społeczność lokalną, aby wspólnie rozmawiać o zagrożeniu oraz o tym, jak się na nie przygotować. Będziemy rozmawiać o tym, jakie mamy rodzaje alarmowania w naszym kraju. Będziemy rozmawiać, co zrobić w momencie, kiedy usłyszymy alarm. Jak zweryfikować, jakie zagrożenie on nam komunikuje. Żeby sięgać po aplikacje. Aplikacje rządowe, które będą źródłem rzetelnej informacji. Aplikacja RSO, aplikacja Gdzie się ukryć.
1: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Przypomnijmy, trening reagowania odbędzie się między 11 a 14. W październiku ruszy bezpłatny ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Określona grupa osób będzie mogła skorzystać z niskodawkowej tomografii komputerowej. W pilotażu, który przeprowadził m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, zbadano 3750 osób. Z prowadzącym badania profesorem Mariuszem Adamkiem, pulmonologiem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, rozmawiała Anna Kropaczek.
9: Ile osób zostało przebadanych, w jakim czasie to się odbywało i jakie są wyniki?
10: Pilotaż został
9: wprowadzony w latach 2020-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Ministerstwa Zdrowia w naszym makroregionie, obejmował Śląsk, Śląsko-Polski i Dolny Śląsk. Zostało przebadanych 3750 osób i co jest ważne, to od razu nadmienię, że żeby coś można było nazwać programem, to muszą być badania seryjne. Znaczy to nie może być tak zwany one-off. Robimy tomografię i na tym jest koniec. Wszystko, jak często w medycynie, polega na seryjnych badaniach i ciągłej obserwacji. Wtedy dopiero wiemy, co się dzieje z pacjentem, wiemy, co się dzieje w tych zmianach, które obserwujemy. Więc to trzeba mniej więcej liczyć razy 3, więc to było około 10 tysięcy tomografii w ciągu 3 lat. Myśmy wykryli tutaj 64 raki płuca, z tego 75% wczesne stadium.
6: Te badania, które rozpoczną się między innymi dzięki Państwa pracy od października, dla kogo one będą?
9: Kwalifikacja tak zwana minimalna kategoryczna to jest kwalifikacja, która opiera się na wieku i minimalnej konsumpcji tytoniu, która wynosi 20 paczkolat, czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10, albo w drugą stronę. Jeśli 10, to wiadomo, że dwukrotnie dłużej. I ten wiek to jest 55 do 74 lata. Oczywiście my jeszcze wprowadzamy dla osób, które mają narażenie na pewne czynniki szkodliwe, które są wdychane, jak metale ciężkie, jak radon. Oprócz tego dane z wywiadu, to znaczy jeśli ktoś w rodzinie chorował na raka płuca z krewnych pierwszego stopnia, jeśli ktoś choruje na POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc albo włóknienie płuc, to u nich rozpoczynamy 5 lat wcześniej. Więc to są takie parametry, bym powiedział, ogólnoświatowe. One są modyfikowane od Towarzystwa Naukowego, od jednego do drugiego, ale to jest mniej więcej to i my się też tego trzymamy. Tak myślę, że to jest najprościej. I to jest wszystko w rozporządzeniu i wszyscy lekarze, którzy będą rekrutowali, oni się muszą kategorycznie tych danych trzymać oczywiście.
6: Trzeba być palaczem, żeby brać udział w tych badaniach?
9: To znaczy nie trzeba być palaczem czynnym, ale trzeba mieć całkowitą konsumpcję tytoniu, tak jak powiedziałem, najdłuższy okres, który może być od zaprzestania palenia, co wynika z danych epidemiologicznych, to jest 15 lat. W programie mieliśmy osoby, które paliły pomiędzy 60 a 80 papierosów dziennie. Tak, są takie osoby. Natomiast to było co prawda poza Polską, z czym ja się zetknąłem, z pacjentem, który palił 105 paczek dziennie. On był ogrodnikiem i jak zanim wychodził do pracy, to przy herbacie z żoną tak mi powiedział, że to tak właściwie tej paczki nie ma. A potem to już jest chain smoking, czyli cały czas od papierosa. Także on palił 100 i płuca miał zdrowe.
6: Wspomniał pan profesor, że rak płuc dotyka też młodsze osoby. Tutaj nie do końca znamy przyczyny, ale państwo coś podejrzewają.
9: To znaczy, to jest temat bardzo, bardzo szeroki i głęboki i nie jest trochę niezręcznie o tym mówić, bo nie jestem onkologiem klinicznym. Natomiast jest teraz cała grupa raków, to znaczy tych, jeszcze do tego by trzeba było dodać rak jelita grubego, rak piersi niestety też, to nazywamy je o wczesnym początku, early onset. I to się liczy wtedy, kiedy to zachorowanie jest poniżej 50 roku życia. I to narasta lawinowo. Więc oczywiście z tych, co podejrzewają wszyscy, jest coraz mniej palimy, a raków płuca nie jest mniej. Natomiast to, co podejrzewamy, to jest na pewno pył zawieszony, czyli PM2,5, no i na pewno ultraprzetworzone jedzenie. Tak się wydaje. Dlatego głównym tematem dla nas poszukiwań i doprecyzowania metod, które by wykrywały te osoby, które najwięcej mogą na screeningu skorzystać, to jest próba zastanowienia się, jak objąć screeningiem osoby, które nigdy nie paliły. Podam taki przykład, jeśli chodzi o rasę kaukaską. Ten odsetek jest nie tak duży. To jest rząd 7-8% osób, które nigdy nie paliły, ale nie jest to 1%. Natomiast jakbyśmy zmierzali na wschód, coraz dalej, szczególnie kraje azjatyckie, no to tam, szczególnie u kobiet, odsetek osób, które nigdy nie paliły, chorują na raka płuc, nawet przekracza 50%. To jest inny profil genetyczny też, ale nie tylko. W związku z tym jest pytanie, może nawet nie pytanie, jest do nas, do lekarzy. Jest pytanie, ale to jak mamy to rozumieć? Dbacie o tych, którzy nie dbają o siebie, bo palą tytoń, a co z nami? No nie mamy na to dobrej odpowiedzi, bo nie możemy powiedzieć, że robimy populacyjny screen raka płuca, czyli wszystkim robimy tomografię. Tego nikt nie udźwignie. A nie mamy żadnej metody. Zdjęcie klatki piersiowej do tego się nie nadaje. To zostało sprawdzone. Nie można powiedzieć, że zdjęcie klatki piersiowej jest metodą, badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. To zostało sprawdzone. Więc tu jesteśmy w takiej sytuacji ciężkiej, ale mamy nadzieję, że uda nam się to jakoś pokonać i to jest główny temat. Jak spowodować, żeby badanie docierało do tych osób, które najwięcej zyskają? Nie tylko ograniczonych do wieku i palaczy, ale też biorąc pod uwagę inne parametry. I to jest szeroki temat, naprawdę.
6: A co to znaczy wczesne stadium raka płuca? Co właściwie to oznacza dla pacjenta, wykrycie raka we wczesnym stadium?
9: Wczesne stadia to jest stadium pierwsze. To jest stadium, które tylko i wyłącznie jest opisane wielkością guza. I to jest mniej więcej, jeśli nie są zajęte węzły chłonne, to jest pierwsze stadium, to jest do 3 cm. Ale zazwyczaj, i to się stało już w tej chwili dobrą praktyką codzienną na oddziałach torakochirurgii, że są operowane raki, które mają najczęściej z naszych wyników pomiędzy 1 a 2 cm. Stadium drugie to jest takie, gdzie są powiększone węzły chłonne, zajęte przez komórki nowotworowe, ale takie, które my możemy usunąć razem z tym guzem. Pierwsza i drugi stadium kliniczne podlega radykalnemu zabiegowi operacyjnemu. Co to znaczy? No to znaczy bardzo dużo. Jeśli popatrzymy na przeżycia 5-letnie w raku płuca całkowite, to jest to około 10-15% maksimum. Najlepsze wyniki są w Japonii, około 20%. I teraz jakbyśmy popatrzyli się na zależność przeżycia od stadium, to stadia pierwsze to jest z takiej publikacji najważniejsze, bo tam jest 20-letnia obserwacja, to przeżycia 5-letnie to jest powyżej 90%, a przeżycie 20-letnie, bo jest taka publikacja, to jest 82%. To wydaje się, że to nie jest rak płuca w ogóle, biorąc pod uwagę epidemiologię. Więc to jest dramatycznie różna skala przeżycia. W każdym raku długość życia po diagnozie i po leczeniu jest skorelowana z wielkością tego guza i stopniem zaawansowania. Ale w raku płuca, proszę mieć, to jest właściwie kilka milimetrów więcej i to już ma duże znaczenie rokownicze. Więc oto tutaj jest cały ten bój, żeby jak najwcześniej, czy jak najmniejszy rak płuca mógł być wykryty.
1: Mówił profesor Mariusz Adamek, a rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM. Paweł Konieczny, zapraszam. Policjant nie żyje, sprawca był już karany. Zaczynamy od tragicznych informacji z Dolnego Śląska. Biało-czerwoni siatkarze już z pewnym medalem Mistrzostwa Europy, polscy piłkarze z falstartem w Lidze Narodów. W faktach także coś dla jesiennych turystów, na Mazurach pogoda dla żeglarzy, a dla fanów tatrzańskich szlaków pierwsze oznaki zimy. Na początek tragicznej informacji z Dolnego Śląska. Nie żyje policjant, który został w czwartek postrzelony w głowę podczas interwencji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. O zmarłym funkcjonariuszu i reakcji policji nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
2: To sierżant Nathan Sieroń, 29-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Jak ustaliłam, służył w pionie kryminalnym, a do policji wstąpił niespełna 2 lata temu. Jak podkreślono w komunikacie polskiej policji, swoją służbę wykonywał z zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Za spust pociągnął 33-letni mężczyzna, który przyznał się do usiłowania zabójstwa i posiadania nielegalnej broni. W momencie strzelaniny policjanci wykonywali czynności w jego domu, podejrzewając go o kradzieże. Cześć jego pamięci. Takimi słowami polska policja żegna Nathana Sieronia.
1: Fińska Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu w porcie w Helsinkach 2 samochodów, w których przemycano nielegalnych migrantów w bagażnikach. Pojazdy przypłynęły promem z Tallina. W jednym z przypadków celnicy ujawnili 2 migrantów, w innym 6. 5 obywateli Erytrei i 1 Marokańczyka. Według służb przypadki te wpisują się w szerszy proceder przemytu migrantów przez tzw. szlak północny, prowadzący z Białorusi przez Łotwę i Estonię do Finlandii. Władze krajów bałtyckich i Finlandii podkreślają, że wzrost presji migracyjnej to element ataku hybrydowego ze strony reżimu w Mińsku. Polscy siatkarze zameldowali się w finale Mistrzostw Europy. Pewnie pokonali 3-0 reprezentację Słowenii i dziś zagrają z Francją o złoty medal oraz kwalifikację olimpijską. 0-0 to już wynik piłkarskiej kadry, która zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu Ligi Narodów. Jak zagrali biało-czerwoni, o tym Cezary Dziwiszak.
3: Jeżeli ktoś miał nadzieję, że piłkarze zagrają jak finaliści Mistrzostw Europy, siatkarze, no to się zawiódł. W pierwszej połowie wyglądaliśmy fatalnie i mieliśmy zaledwie 1 celny strzał. Bosiacy zresztą nie lepiej. Po zmianie strony od początku zarysowała się przewaga reprezentacji Polski, która grała szybciej, bardziej ryzykownie, kombinacyjnie i dochodziła do sytuacji strzeleckich. Pod grą był kapitan Robert Lewandowski, jednak częściej irytował stratami niż groźnymi strzałami. Najlepszą w końcówce sytuację miał Piotr Zieliński, ale trafił bramkarza. Mimo wszystko taki wynik ze słabiutką Bośnią to spory zawód i na kolejny mecz Ligi Narodów do Szwecji zamiast pewni siebie jedziemy pełni obaw. Szczególnie, że Szwecja wygrała z Rumunią 2-1.
4: Czasem słońce, czasem deszcz.
1: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich już końcówka sezonu żeglarskiego. Chętnych do pływania w jesiennych warunkach jednak nie brakuje.
5: Teraz robią się Mazury dla prawdziwych koneserów. Coraz mniej jachtów, robi się pusto na jeziorach, to ma swój urok. Drzewa robią się kolorowe, wieje, są mocne wiatry, pada i człowiek naprawdę wtedy czuje tą jedność taką z żywiołem.
6: Trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
1: Tak jesienną aurę zachwalali turyści w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim. A teraz przenieśmy się na południe. Na Kasprowym Wierchu leży 15 cm śniegu, a temperatura w ciągu dnia to niespełna 1 stopień powyżej zera. Turyści, którzy przyjechali na jesienne wycieczki górskie, są zaskoczeni i musieli nieco zmienić swoje plany.
7: Trochę tak, ale nie jest źle.
8: Dzisiaj żeśmy się z synem wypuścili pierwszy raz. Przyjechaliśmy z Poznania. Nie wiemy, co nas tam czeka, ale myśmy się nie przygotowali. Nie mamy jakichś takich raków, nic nie mamy. Idziemy na żywioł. Jak będziemy widzieć, że jest niebezpiecznie, to się wracamy.
9: No jest jak jest, taka pora roku.
10: No tak, a tu z jesienne się zrobiły zimowe wędrówki.
9: Tak jest, no mamy. Śnieg też zahaczyliśmy na morskim okiem czarnym stałem, także taki podstawowy sprzęt, czapki, jakieś kurtki ciepłe i daliśmy radę. Żyjemy.
11: Raczki mamy.
1: Usłyszał w piątek od turystów nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android. Thank you.

roku czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: A dla nas Paweł Konieczny.
2: Zapraszam.
1: Dzień dobry.
3: Prokuratura sformułowała zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała po ataku w opactwie w Jarosławiu. Stan psychiczny nie pozwala jednak na przesłuchanie i chora M. Leon XIV spotkał się na Stade de France z 80 tysiącami młodych osób. Posłuchajcie, co powiedział do uczestników. Polscy piłkarze spotkali się na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Tu jednak zabrakło emocji. Prokuratorzy na razie nie mogą przesłuchać Ihora M., Ukraińca, który w Jarosławiu na Podkarpaciu zaatakował i zranił nożem 5 osób. Nie pozwala na to jego stan psychiczny, wynika z opinii biegłych.
4: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
3: Poinformowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Śledczy podkreślili, że wydana ekspertyza dotyczy wyłącznie obecnego stanu zdrowia Ihora M., ani jego poczytalności w momencie popełnienia przestępstwa. Po jego ataku rannych zostało 5 osób, jedna z nich, ksiądz, zmarła. Dziś Sąd Rejonowy w Jarosławiu ma zająć się wnioskiem prokuratury o aresztowanie mężczyzny. Uciekajcie od pychy, próżności, przemocy i chciwości, mówił do młodzieży zgromadzonej na Stade de France Leon XIV. W pierwszym dniu swojej wizyty we Francji papież spotkał się z młodymi na modlitewnym czuwaniu. Aby cieszyć się bliskością Boga i ludzkim braterstwem, trzeba odrzucić zachłanność. Ona niszczy relacje, nie dając nic w zamian. Wypełnia nas rzeczami, nie nasycając nas. To styl życia, który skłania do posiadania wszystkiego, ale sprawia, że nie jest się osobą, która skłania do otrzymywania mnóstwa lajków, lecz pozostawania samotnym. Zauważył papież. Wcześniej Leon XIV spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem, przemawiał w siedzibie UNESCO i poprowadził nieszpory w katedrze Notre Dame. Do tej wizyty wrócimy w kolejnych faktach.
5: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
3: Tak oto obrońcy tytułu powalczą o złoto. Nasi siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. W Mediolanie Polacy pokonali 3-0 Słowenię. Dwa sety wygraliśmy minimalnie, 25-23. W trzecim rywale mieli 4 punkty przewagi, ale bardzo szybko odebraliśmy im nadzieję na choćby przedłużenie tej rywalizacji.
6: Nawet jak się zacznie seta trochę gorzej, no to cały czas trzeba pamiętać, że mieliśmy świetny wynik. 2-0 do przodu. Każdy w ciemno by taki rezultat brał przed meczem, także czasami każdy ma gorszy moment, czasami każdy może mieć przestój. My ten przestój mieliśmy na początku seta. Ważne, że nie skutkowało to setem dla Słoweńców, bo na pewno gdyby wygrali trzecią partię, to tutaj spotkanie mogłoby troszkę się, że tak powiem, zmienić.
3: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. O 21:00 finał, walka o złoto i kwalifikację olimpijską. Polacy zagrają z reprezentacją Francji. A piłkarska reprezentacja zaledwie od remisu rozpoczęła Ligę Narodów. Biało-czerwoni zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszak, który oglądał ten mecz na Stadionie Narodowym Czarku, kibice mają prawo chyba być zawiedzeni.
7: Dzień dobry, absolutnie. Myślę, że ponad 46 tysięcy fanów płacących ponad 200 zł za bilet wolałoby zobaczyć ambitną, ofensywną kadrę, taką jak w barażu ze Szwecją, a w pierwszej połowie zobaczyła boiskowych dreptaczy, nieudolnie próbujących oddać na bramkę słabiutkie Bośni choćby jeden celny strzał. Udało się dopiero po 40 minucie. Po zmianie stron było trochę lepiej. Było kilka niezłych akcji. Blisko gola był Zieliński, wcześniej Szymański. Ale bramki zabrakło. I to nie koniec złych wieści, bo z urazem z boiska zszedł Jakub Kamiński.
8: Zobaczymy jutro po badaniach, nie? Mam nadzieję, że to nie będzie nic wielkiego i będę mógł jeszcze tutaj pomóc na boisku, no bo ta kadra jest długa i są aż 3 mecze.
7: W poniedziałek zagramy w Solnej ze Szwecją i teraz to już jasne. To rywale będą faworytem. Wczoraj pokonali Rumunię 2-1.
3: No do tematu polskiej kadry piłkarskiej i siatkarskiej. Będziemy wracać dziś w porannych faktach. Kolejne wydanie za niecałe pół godziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Styl.
1: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
2: Bundestag zdecydował o obniżce podatków od benzyny i oleju napędowego. Dzięki temu ceny paliw od początku października do końca grudnia u naszych zachodnich sąsiadów mają spaść o około 17 eurocentów za litr. Takie rozwiązanie będzie kosztować budżet federalny i budżet landów w sumie 2,5 miliarda euro. To już druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Tymczasem minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że bez wprowadzenia podatków od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych w naszym kraju trudno będzie finansować kolejny pakiet ceny paliw niżej.
3: Będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
2: Mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert Miłosz Motyka.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: 19-latka i jej 3-letnia córka, obywatelki Rumunii, zostały poszkodowane w wybuchu gazu w Licheniu Starym w powiecie konińskim.
4: Na terenie posesji w chwili zdarzenia przebywało około 30 osób. W budynku znajdowały się dwie osoby, które w wyniku wybuchu doznały obrażeń ciała. Była to 19-letnia kobieta oraz jej 3-letnia córka.
2: Mówiła RMF FM starsza aspirant Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Dziś zaplanowano oględziny z udziałem biegłego. Budynek był wynajmowany, nie nadaje się do użytkowania. Władze gminy zapewniły mieszkańcom zakwaterowanie tymczasowe. A na kolejne wydanie faktów zapraszam o godzinie 7. Poranek spędzi z Wami Bogdan Zalewski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dzięki, Pawle. David Guetta cię
2: prowadzi
5: do domu.
2: Dobrego dnia.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: RMF Styl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: To wydanie faktów RMF FM i to będą fakty z Bogdanem Zalewskim. Pierwsze dzisiaj, dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchających. Nowe wieści z podkarpackiego Jarosławia. Osobna opinia biegłych ma wykazać, czy Ukrainiec był poczytalny w momencie popełnienia zbrodni w klasztorze. Na razie Ihor M. nie może zostać przesłuchany z powodu zaburzeń psychotycznych. Cisza zaległa w Krakowie. Cisza wyborcza przed wyborem prezydenta miasta. Głośno we Wrocławiu wokół remontu torowiska. Polscy siatkarze powalczą o złoto. Prokuratura nie przesłucha na razie ukraińskiego nożownika, który przedwczoraj na terenie opactwa w Jarosławiu ranił nożem 5 osób, w tym 1 śmiertelnie. Nie żyje kapłan. Biegli orzekli, że sprawca, 31-letni obywatel Ukrainy, ma zaburzenia psychotyczne. Musi zostać w szpitalu psychiatrycznym i nie może być przesłuchany. Rozwój sprawy śledzi reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co w tej sytuacji zamierza uczynić prokuratura?
3: Będzie czekać, aż lekarze uznają, że mężczyznę można przesłuchać i ogłosić mu zarzuty. Zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Prokuratura chce też aresztowania mężczyzny.
4: Ten środek będzie musiał być stosowany w warunkach szpitalnych.
3: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Sprawcę ma reprezentować obrońca z urzędu, już wyznaczony przez sąd. Stan nożownika nie blokuje śledztwa. Przesłuchano już 2 poszkodowanych, w tym księdza, który w czwartek wieczorem wrócił do opactwa. Ustalono już osoby, z którymi Ihor M. przyjechał do Jarosławia z przejścia granicznego w Korczowej, gdzie nie zdołał przekroczyć granicy z powodu formalnych problemów z autem, którym przyjechał z Niemiec. Auto zostało na granicy. Ihor M. przyjechał do Jarosławia. Tam dopuścił się zbrodni. Czy w jej czasie był poczytalny? To wykaże osobna opinia.
2: Zakaz agitacji tradycyjnej i cyfrowej w Krakowie. Pod Wawelem o północy rozpoczęła się cisza wyborcza w związku z jutrzejszymi przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. W porannych faktach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Paweł, jak długo potrwa wybor cisza?
5: Potrwa ona do jutra, do godziny 21, bo wtedy zamknięte zostaną lokale wyborcze. Za złamanie ciszy grożą kary finansowe. Głosowanie odbędzie się w 454 obwodach, a na karcie znajdzie się 8 nazwisk ułożonych w kolejności alfabetycznej. Pierwsze wyniki poznamy dzięki Miejskiej Komisji Wyborczej, a następnie zostaną one opublikowane na stronie internetowej PKW. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, druga tura odbędzie się 11 października.
2: Zapraszamy serdecznie na nasz specjalny program. Jutro od 20:00 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Wcześniej od 19:10 w Polsat News Kraków wybiera.
6: Tym żyje Wrocław.
2: Dziś rusza remont torowiska na jednej z głównych ulic Wrocławia. Prace na Pomorskiej budzą w mieście ogromne kontrowersje, bo 2 lata temu stolica Dolnego Śląska wydała na tę samą inwestycję blisko 70 milionów złotych. Sprawie przygląda się wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, kto odpowiada za to zamieszanie?
7: Miasto wini za to konserwatora zabytków, bo to on uparł się, że torowisko ma funkcjonować na zabytkowej, starej kostce, która coraz mocniej zapada się pod ciężarem tramwajów i autobusów.
8: Kiedy Niemcy układali kostkę, nie było tak ciężkich pojazdów, tak po prostu. W związku z czym ta kostka po prostu zaczyna pracować, wnika woda i jest to, co mamy. My znowu ułożymy, bo konserwator powiedział, że musimy tam ułożyć kostkę i pewnie za 2 lata znowu tam wrócimy.
7: Tłumaczy Tomasz Sikora, ale konserwator Daniel Gipski odpiera zarzuty i przekonuje, że to miasto źle dobiera technologię zabezpieczania kostki.
9: Tutaj absolutnie zaprzeczam temu, że jest to jakiś wymysł nie do wykonania, bo należy zastosować chociażby taką technologię, która jest już opracowana, więc to jest do zrobienia.
7: Urzędnicy się spierają, a tracą pasażerowie. To ich czekają znów utrudnienia i objazdy.
2: Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o 21:00 w Mediolanie z Francją w wielkim finale Mistrzostw Europy. We wczorajszym półfinale biało-czerwoni pokonali Słowenię 3-0. To spotkanie z trybun mediolańskiej hali Unipol Forum obserwował wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
10: W pierwszym secie dostaliśmy od Słoweńców ostrzeżenie. Prowadziliśmy 20-14, ale rywale prawie nas dogonili. W drugiej partii ani razu nie byli na prowadzeniu, ale znów naciskali. I oba sety wygraliśmy, ale tylko 25-23. Graliśmy dobrze, no ale bez jakiegoś błysku. Ten pojawił się w trzecim secie. Najpierw było 11-7 dla Słowenii i wtedy ruszyliśmy. Robi się 12-12. Później zdobywamy jeszcze 13 punktów, a rywale już tylko 6. Pewnie wygrywamy i meldujemy się w finale.
11: Wydaje mi się, że tak na gorąco trochę lepiej zagrywaliśmy. Troszkę więcej piłek w obronie podbiliśmy. Gdzieś tam udało nam się zablokować i potem już weszliśmy na taką falę. Ten nasz rytm złapaliśmy. I wydaje mi się, że tak naprawdę od połowy tego trzeciego seta to było nasze najlepsze granie.
10: Analizował tuż po meczu Tomasz Fornal. Dziś po drugiej stronie siatki w tym najważniejszym meczu całego turnieju staną Francuzi. Oni w drugim półfinale pokonali wczoraj Finów 3-1. Mediolan, Patryk Serwański.
2: W piłce siatkowej jesteśmy potęgą, a trochę gorzej idzie nam w piłce nożnej. W pierwszym meczu grupy B4 piłkarskiej Ligi Narodów nasza reprezentacja zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Zera okrągłego jak piłka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dzisiaj będzie 2-1 na termometrach, maksymalnie 21.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Zmarł policjant postrzelony podczas czwartkowej akcji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu chcieli zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o kradzieże. 33-latek strzelił w kierunku policjanta. Dostał zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na wykonującego czynności służbowe funkcjonariusza. Mężczyzna jest też podejrzany o nielegalne posiadanie broni. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni z Iranem, podał Wall Street Journal. Trump ma rozważać wznowienie bombardowań, ale po listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych. O propozycji Teheranu wcześniej mówił szef MSZ Iranu Abbas Araghchi. Oferta zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Nie powinno się spowalniać rozwoju sztucznej inteligencji, ale kontrolować jej budowę i ewolucję. Takie głosy padały podczas dyskusji w naszym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24 na temat AI. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z maturzystami z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
2: Jak my przyszliśmy, to po prostu skorzystaliśmy z tego jako ciekawostka, a teraz normalnie jest ona uczona i na informatyce laboratorium sztucznej inteligencji.
3: Czy to nie jest za szybko?
4: Nie wiem, czy za szybko. Na pewno to jest kwestia człowieka, czy jest stanie się dostosować do tych zmian.
5: Sam jak ja sobie pomyślę, że na przykład 5 lat temu w ogóle to nie istniało w moim życiu, a teraz jak często to używam, to czasami mnie to przeraża.
2: Aczkolwiek ja uważam, że to też nie wszystko jest możliwe do zastąpienia przez sztuczną inteligencję, no bo to jednak praca ludzkich rąk też zawsze gdzieś będzie potrzebna.
1: Mówią ludzie, młodzi ludzie z Gdańska. My z faktami i faktami sportowymi w RMF FM wracamy o 8.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Co najciekawsze o tej porze zebrał dla nas Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko, zapraszam. Nie ma decyzji o stałej amerykańskiej bazie w Polsce. Nadal toczą się rozmowy, ustalił korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Nasz dziennikarz rozmawiał tam bezpośrednio z wysłannikami polskiego resortu obrony. Tłumy młodych ludzi przywitały papieża w Paryżu, relacjonuje nasz człowiek we Francji. Walka o złoto w Mediolanie. Będziemy dzisiaj dopingowali naszych siatkarzy. Posłuchajcie faktów sportowych. Wciąż rozmawiamy o stałej bazie wojskowej USA w Polsce. Waszyngton nie odwiesił jeszcze rotacji amerykańskich żołnierzy do naszego kraju. Takie wnioski wypływają z wizyty w Stanach Zjednoczonych wiceszefów resortu obrony Magdaleny Słopkowiak-Czarneckiej i Pawła Zalewskiego. Za oceanem jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, czego się dowiedziałeś od wysłanników polskiego rządu?
3: W Polsce mamy obecnie 8 tysięcy żołnierzy sił sojuszniczych, powiedziała mi w czasie konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Magdalena Słopkowiak-Czarnecka.
4: Dzisiaj wojsk sojuszniczych na terytorium Polski jest około 8 tysięcy. Ja też, pozwolicie Państwo, nie będę ich rozdzielać na narodowości, ale jest oczywiście oczywistym, że największy ten komponent stanowią Amerykanie. To są ci, którzy są dzisiaj na stałe operują w Polsce, a wciąż pojawiają się też nowe grupy, które przyjeżdżają na ćwiczenia, więc ta obecność wojsk sojuszniczych jest naprawdę duża.
3: Dopytywałem o to, czy Amerykanie odwiesili rotację, która została wstrzymana w maju. Od tygodni Pentagon unikał odpowiedzi. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski przyznał.
5: Jeżeli się mnie pan pyta, czy te oddziały, które miały przyjechać wówczas do Polski, przyjechały, odpowiedź mi: nie przyjechały.
3: W tej chwili rozmowy skupiają się na ustanowieniu w Polsce stałej bazy wojskowej. Dyskutujemy też o zacieśnieniu współpracy przemysłów obronnych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Czy Polskę stać na budowę stałej bazy wojsk amerykańskich? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta za pół godziny Beatę Szydło, byłą premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Nie zabraknie też pytania o sytuację na polskiej prawicy. Sprawdzam. Rozmowa Krzysztofa Ziemca po 8.30 w RMF FM i Radiu RMF 24. Zapraszamy do słuchania.
6: Fakty prosto z Francji.
2: O braterską troskę i odrzucenie zachłanności apelował papież podczas spotkania z młodzieżą we Francji. Na Stade de France, na przedmieściach Paryża, zgromadziło się 80 tysięcy młodych osób. Widział to korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jakie są reakcje francuskich mediów?
7: Dziennik Le Monde przypomina, że Leon XIV jest fanem Boba Dylana i Paula McCartneya, ale gorąco obawia 80 tysięcy młodych ludzi. Na podparyskim stadionie Stade de France były zdaniem tej gazety jeszcze większe niż w przypadku tych gwiazdorów muzyki rozrywkowej. Zwracając się do publiczności, papież zasugerował, że młode pokolenia dorastają w ciągłym niepokoju związanym z niepewną przyszłością, kryzysami gospodarczymi i nowymi technologiami, które zmieniają międzyludzkie relacje. Zapelował do młodzieży, by nie zapominała o potrzebie międzyludzkiej solidarności. Wcześniej był witany na paryskich ulicach przez ponad 300 tysięcy osób. Dzisiaj ponad pół miliona Francuzów ma wziąć udział w plenerowej mszy, którą Leon XIV ma odprawić koło paryskich pól elizejskich.
2: Ruszyły bezpłatne szczepienia dorosłych przeciwko koronawirusowi. Nowym aktualizowanym preparatem. W tym sezonie nie ma e-skierowań. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z odwiedzającymi punkt szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie.
8: Pamięta pani, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
9: Która, nie wiem, piąta, może szósta, nie wiem, tak jak po kolei szły wszystkie dawki od początku szczepień przyjęliśmy.
8: Przyszedł pan? Ankieta, tak, do wypełnienia?
10: Tak, oczywiście.
8: Co jest w tej ankiecie? Jakie pytania?
10: No, jakie choroby przechodziłem, na co jestem uczulony.
11: Przechodzimy z ulicy, nie czekamy, pamiętajmy, na skierowania, tylko przychodzimy do apteki, zapisujemy się na dany termin i szczepienie możemy wykonać również od ręki.
2: We wtorek ruszą szczepienia dzieci. O szczegółach piszemy na rmf24.pl. Przed faktami sportowymi zaproszenie do radia RMF 24. Za chwilę komentarz po wczorajszym remisowym meczu Polski z Bośnią Hercegowiną 0-0. Gościem Andrzeja Kochuta będzie były piłkarz i trener Dariusz Dudek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe i na początek sukces siatkarzy. Prosto z Mediolanu, Patryk Serwański. Biało-czerwoni siatkarze.

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Problemy w ruchu pociągów kolei mazowieckich pojawiły się na linii Warszawa-Kutno. Ich powodem jest awaria urządzeń w rejonie stacji w Sochaczewie. Podobny kłopot jest na kolejowej trasie z Warszawy do Skarżyska-Kamiennej. Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrowicz, część pociągów jest opóźniona o pół godziny. Stany Zjednoczone i Chiny utworzą kanał komunikacji służący do reagowania na incydenty związane z AI, poinformował Biały Dom. Sztuczna inteligencja, którą prezydent USA Donald Trump zaczął ostatnio nazywać superinteligencją, była jednym z głównych tematów wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Oba mocarstwa ponoszą odpowiedzialność za rozwój i zarządzanie sztuczną inteligencją z myślą o wspólnym dobru oraz za zapewnienie, by jej rozwój pozostawał przez cały czas pod kontrolą człowieka, zakomunikował Xi. Trump oświadczył z kolei, że chciałby utrzymać regulacje na obecnym poziomie. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wesprzeć nauczycieli w uzyskaniu pieniędzy za ich pracę podczas wycieczek szkolnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że są to godziny nadliczbowe, ale nadal nie ma jasnego uregulowania w przepisach, przypomina prezes ZNP Sławomir Broniarz.
2: Wydaje mi się, że ministerstwo niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego.
1: Związek chce urządzić w swoich oddziałach tydzień konsultacji z prawnikami w tej sprawie.
3: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
1: To program Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec i jego rozmówczyni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dziś sprawdzimy, co piszczy w PiSie. Naszą gościem jest Beata Szydło. Dzień dobry, pani premier.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Pani premier, wczoraj po południu Michał Moska zawiesił swoje członkostwo w klubie PiS w związku z aferą Zonda Krypto. Zapytam panią, jak pani tą decyzję ocenia i czy to jest dobry ruch?
5: Oczywiście, że to jest dobry ruch. Skoro są niejasności, to powinien to zrobić i to zrobił i bardzo dobrze. Natomiast niewątpliwie w ogóle nie powinno dojść do tej sytuacji, która miała miejsce. No i ona musi być wyjaśniona. Wokół tej sprawy jest bardzo dużo pytań, niejasności, ale też jest to podstawowe pytanie, gdzie były służby, czy państwo działało tak jak trzeba, żeby nie dopuścić w ogóle do tego, co miało miejsce.
4: To zapytam panią, skoro Michał Moska zrobił dobrze, no to może też i Zbigniew Ziobro powinien posypać głowę popiołem. Jego nazwisko w tej sprawie pojawia się wiele razy. Może chociaż powinien zawiesić swoją funkcję, a ma bardzo wysoką w PiSie.
5: Pan poseł Zbigniew Ziobro, pan minister, wydał oświadczenie w całej sprawie i myślę, że to by się w tym oświadczeniu jasno przedstawił sytuację, która zaistniała. Natomiast no, oczywiście już pozostałe decyzje należą również do niego.
4: Nie boi się pani, że ta afera zatopi Prawo i Sprawiedliwość, że sprawi, że sondaże będą dla was coraz mniej korzystne, a finalnie w wyborach za rok no, będzie słaby wynik?
5: Źle się stało, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli w jakimś stopniu są w całą tą sprawę wplątani, mówiąc kolokwialnie. Natomiast powtórzę jeszcze raz to, o czym mówiłam, w ogóle dla mnie nie mieści mi się w głowie, że służby nie dopuściły do tego, żeby w ogóle mogło dochodzić do takich sytuacji działalności pana Krala. Przecież cała ta sprawa ciągnie się już wiele lat i tutaj powinny być reakcje ze strony obecnie rządzących. Nic takiego się nie wydarzyło, natomiast dla mnie jest jasne, że Donald Tusk i jego ekipa postanowili politycznie wykorzystać całą tę aferę. Tu musi być wyjaśnione wszystko. Prokuratura musi działać sprawnie. Ludzie stracili pieniądze i nie ma tutaj dyskusji na ten temat.
4: No na razie chyba prokuratura działa sprawnie. Pytanie, czy może komisja śledcza tutaj by coś też pomogła?
5: Jest to jedno z rozwiązań. Ja wiem, że taka propozycja została złożona chyba nawet oficjalnie. W parlamencie mówili o tym przedstawiciele klubów, chyba koledzy z Rozwoju Plus na ten temat się wypowiadali, więc jest to jedno z rozwiązań. No tyle tylko, że my mamy takie doświadczenia z komisjami śledczymi, że żadna do tej pory niczego nie wyjaśniła poza tą pierwszą komisją do spraw Rywina, więc pytanie, czy komisja śledcza nie byłaby też takim kolejnym przedłużaniem i zamiataniem pod dywan całej sprawy. Ale jest to oczywiście jedno z rozwiązań.
4: Pani premier, zmienię temat. Jak pani widzi taką w przyszłości możliwość egzystencji z grupą Mateusza Morawieckiego? Pytam w kontekście choćby takich coraz głośniejszych gdybań na temat wspólnego paktu senackiego, czy być może w przyszłości jakiegoś może wspólnego rządu. Widzi pani szansę na wspólne rządzenie za półtora roku?
5: Ja w ogóle uważam, że wszystkie ugrupowania prawicowe powinny tutaj zawiesić w tej chwili te kłótnie, które się pojawiają, czy wzajemne podgryzanie się, bo wrogiem dla ugrupowań opozycyjnych jest w tej chwili koalicja rządząca i z nimi trzeba walczyć i ich odsunąć od władzy, bo to, co dzieje się w Polsce, naprawdę wygląda bardzo źle.
4: A to, co się stało u was, to są jakieś ambicje, zmiany programowe? Jak pani to ocenia? Rozmawiała pani z Mateuszem Morawieckim po tym wszystkim, po rozejściu?
5: Rozmawialiśmy wielokrotnie z Mateuszem i rozmawiałam oczywiście też z kolegami, którzy razem ze mną są w Prawie i Sprawiedliwości. Ja należę do tych osób, która namawiała do tego, żebyśmy się jednak próbowali pogodzić i żeby pójść wspólnie razem. Ale jeżeli oczywiście taka decyzja zapadła i uznali koledzy, że będziemy w tej chwili szli dwoma grupami, no to ja cały czas tylko mam nadzieję, że nie padnie o jedno słowo za dużo, które potem podzieli nas i nie pozwoli się dogadać. Wierzę w to, że jest możliwe porozumienie i tak samo uważam, że taka powściągliwość i wśród polityków Konfederacji, bo wydaje się, że oni również bardzo często próbują atakować nie tych, kogo trzeba, czyli próbują krytykować Prawo i Sprawiedliwość. No nie ma alternatywy, tylko jeżeli prawica chce rządzić, to musi się dogadać.
4: To kto powinien wyciągnąć tutaj rękę, jeśli w ogóle mówimy o tym? No bo ostatnio gorzkich słów i gestów było bardzo dużo. Ja nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, to o czym pani mówi, żeby wspólnie usiąść do stołu i stworzyć być może w przyszłości jakiś wspólny rząd.
5: No, w polityce to ja już widziałam różne rzeczy i nie takie, więc myślę, że jeszcze ta granica do porozumienia nie została przekroczona. Natomiast rzeczywiście pakt senacki to jest jedna z propozycji. Ja wiem, że również są tutaj sugestie, żeby pan prezydent objął takim patronatem właśnie próbę stworzenia takiego paktu. I sądzę, że jeżeli będzie rzeczywiście wola porozumienia, to ta rozmowa po wyborach się odbędzie i będzie możliwość stworzenia koalicji. Natomiast żeby w ogóle myśleć o koalicji i o rządzeniu, to trzeba najpierw wygrać wybory, więc przed nami jeszcze jest trochę czasu. Ja też czasami uważam, że niektórzy politycy po prawej stronie zbyt łatwo dzielą już powyborcze stanowiska. Przed nami jest rok pracy w kampanii wyborczej i to nie będzie łatwa kampania, a obserwując to, co w tej chwili robi Donald Tusk i jego ekipa, to myślę, że tutaj to będzie bardzo brutalna kampania.
4: No, o to zapytam, ale za parę minut jeszcze wrócę do tej szerokiej koalicji. Jest taka możliwość, że będzie to taka szeroka koalicja nie tylko z Konfederacją, ale też z koroną Grzegorza Brauna? Widzi pani taką możliwość?
5: Z koroną Grzegorza Brauna będzie bardzo trudno nam się porozumieć, bo myślę, że tutaj jest też jasne stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dla nas dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie do przyjęcia jest współpraca z ugrupowaniami, które nie odcinają się od Rosji i z takimi ugrupowaniami, które nie są też, które po prostu będą tylko i wyłącznie nastawione na wprowadzanie takich właśnie antyeuropejskich czy nawet przecież były też akcje antysemickie, więc to na pewno nie.
4: Ostatnie krótkie pytanie w tej części, później przenosimy się do internetu. Anna Pej, Piotr M., czyli pani kiedyś byli współpracownicy, bliscy, nawet usłyszeli prokuratorskie zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Zaskoczyły panią te zatrzymania?
5: Oczywiście, dlatego że ja nie dostrzegam tutaj przekroczenia absolutnie żadnych złamania prawa i myślę, że to jest kolejna akcja polityczna szukania kolejnej afery. I znam zarówno panią Anię i pana Piotra, i to są ludzie uczciwi, którzy zawsze pracowali bardzo rzetelnie i solidnie, i to uważam, że to jest tylko i wyłącznie próba politycznego w tej chwili ataku.
4: Beato Szydło, kłaniamy się słuchaczom Radia RMF, przenosimy się do Radia RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Tam dalsza część rozmowy, także wrócimy do Donalda Tuska. Zapraszamy i czekamy.
1: Bardzo dziękujemy. To dobrze, że poseł Michał Moskal zawiesił członkostwo w Klubie Prawa i Sprawiedliwości w związku ze sprawą Zonda Krypto. Z drugiej strony nie mieści mi się w głowie, że służby dopuściły do tego, by Zonda Krypto mogła działać. Skomentowała była premier Beata Szydło. Słuchamy nadal w Radiu RMF24, a nowe fakty na antenie RMF FM już o 9.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM na dzień dobry, bo w weekendy też warto...

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski.
2: Warto? Zachęcam. Gość RMF FM, była premier Beata Szydło, gwarantuje uczciwość dwojga byłych współpracowników. Oboje usłyszeli zarzuty w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Rząd zaczął zbierać dane o zarobkach medyków w całej Polsce.
3: Powyżej 100 tysięcy złotych, no nam wychodzi, że to jest do 1,5% lekarzy.
2: Wiemy, kiedy zakończy się zbiórka informacji o lekarskich płacach. Mamy raport z gór, turystyczny niezbędnik w RMF FM. Znam tych ludzi i są uczciwi i solidni. Tak o przesłuchanych w prokuraturze swoich dawnych współpracownikach mówiła na naszej antenie Beata Szydło. W rozmowie Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Anna P. i Piotr M. usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. Krzysztof z nami w faktach. Witamy serdecznie. Jestem. Krzysztofie. Czy byłą premier w takim razie zaskoczyły te zatrzymania?
4: Zaskoczyły, bo tak jak sam mówiłeś, była premier dobrze wspomina swoich dawnych współpracowników, odpowiadających wówczas za tak zwaną komunikację w jej kancelarii. Ale nie zaskoczyły o tyle, że Beata Szydło widzi w tym wszystkim akcję polityczną ze strony Donalda Tuska.
5: Ja nie dostrzegam tutaj przekroczenia absolutnie żadnych złamania prawa i myślę, że to jest kolejna akcja polityczna szukania kolejnej afery.
4: Beata Szydło ujawniła nam też na antenie, że ona sama w tej sprawie też ma zeznawać w prokuraturze, ale wierzy w sprawiedliwe rozstrzygnięcie.
2: A całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Beatą Szydło mamy na rmf24.pl. Polecamy. Ruszyła ogólnopolska zbiórka danych o zarobkach medyków. Pierwsze wnioski z prośbą o te informacje wysłała do szpitali Rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ta kontrola lekarskich portfeli to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Tam Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji, a przy okazji działacz Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. Nasz reporter Michał Dobrowicz z nami w faktach. Dzień dobry, Michał.
6: Dzień dobry.
2: Kiedy dowiemy się, ile zarabiają lekarze w Polsce?
6: Pod koniec roku. Do końca listopada szpitale mają czas na wysłanie raportów o zarobkach w specjalnej aplikacji. To potwierdza prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
3: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia.
6: Dotychczasowe raporty pokazują, że 1,5% lekarzy w Polsce zarabia teraz miesięcznie więcej niż 100 tysięcy złotych. Dane, które poznamy, mają być dokładniejsze, bo będą zbierane na podstawie numerów PESEL lekarzy, a to ma pozwolić uchwycić informacje o zarobkach tych medyków, którzy pracują równolegle w kilku publicznych szpitalach.
7: To wydarzy się w twoim regionie.
2: Strażacy z Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego od 11, a więc już za godzinę, do 14 zapraszają na Dzień Otwartych Strażnic, trening reagowania. Będą tłumaczyć m.in. co oznaczają dźwięki syren.
8: Przed nami Dzień Otwartych Strażnic. Przygotowaliśmy namioty edukacyjne. W tych namiotach chcemy przede wszystkim rozmawiać o bezpieczeństwie, o sytuacji zagrożenia, o alarmowaniu, o tym, w jaki sposób zweryfikować, jaki alarm jest ogłoszony, co ten alarm nam zapowiada, abyśmy wiedzieli, w jak szybki sposób zareagować na wypadek zagrożenia, gdzie się ukryć, jak przygotować mogę też wcześniej swój dom, miejsce pracy w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie, abym mógł już wyedukowany, świadomy, odpowiednio zareagować.
2: Zachęcał do nauki dźwięków rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Warto wiedzieć, co nam mówią syreny. Przypomnę, że już sygnalizowaliśmy w faktach RMF FM o ociepleniu w Tatrach i lawinowym zagrożeniu. A teraz najnowszy meldunek z Karkonoszy i Beskidów. Temperatura sięgająca kilkunastu stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak opadów. Taka jest karkonoska aura. Warunki do pieszych wędrówek są dobre, ale trzeba uważać, bo miejscami szlaki są śliskie, przestrzegają goprowcy. Dobre, a nawet bardzo dobre są warunki na beskidzkich szlakach turystycznych. Wprawdzie rano w górach było dość chłodno, od 5 stopni na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej do 8 kresek w Szczyrku, ale jest już cieplej, a poza tym słonecznie i bezwietrznie. Świetna jest widoczność. Można napawać oczy pięknymi polskimi widokami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. This is it.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Bogdan Zalewski.
2: W samo południe, samo sedno. Przyda się naszym doping w Mediolanie. Przed nami siatkarski wieczór z polską kadrą. Polacy o złoto powalczą z Francuzami. Kibice są przekonani. Biało-czerwoni pokonają trójkolorowych w finale Mistrzostw Europy. Posłuchamy rodaków. Potem raport ze świata. Rosja kontra Ukraina, Ukraina kontra Rosja. W wojnie na wschodzie wet za wet. Amerykańska prasa o saudyjskich ambicjach nuklearnych. Mocno dziś razem kibicujmy polskim siatkarzom. Już udowodnili, że należą do czołówki, a o 21:00 zaczną na parkiecie w Mediolanie walkę o złoto z Francją. O 9:00 wieczorem rozpocznie się finał Mistrzostw Europy. Dla biało-czerwonych to szansa na obronę tytułu sprzed 3 lat. Kibice, którzy przyjechali z Polski do Włoch, są przekonani, że nasi panowie zdobędą ten najcenniejszy kruszec. Spotkał ich nasz wysłannik do Mediolanu.
3: Będziemy mieli złoto?
4: Na pewno, proszę pana. Jesteśmy o tym przekonani. Troszeczkę żal, że nie ma Włochów, bo inny anturaż. Szczęście będzie.
3: Szansa na złoto, szansa na przepustkę na igrzyska. Wykorzystamy tę szansę?
5: Wykorzystamy jak najbardziej.
3: Grają naprawdę nasi fantastycznie, prawda?
5: Rewelacyjnie. To, co robią na boisku, wszystko pod kontrolą cały czas.
6: Nie no, to chyba od wielu lat, tak? Nie mierzymy nigdzie niżej. No, puchar czy medal musi być.
3: Bylibyście rozczarowani, gdybyśmy nie wygrali finału?
7: Pewno, że tak.
3: Czyli właściwie tylko złoto już teraz nas interesuje.
7: Tylko złoto.
8: Tak, oczywiście. Jak najbardziej.
2: Z fanami kadry Nikoli Grbić rozmawiał w Mediolanie Patryk Serwański, wysłannik z redakcji sportowej RMF FM. Już dziś polskie orły kontra galijskie koguty.
9: Aktualny obraz faktów.
2: Trwa rosyjski ostrzał Kijowa. Jak podają ukraińskie media, w stolicy od rana dochodziło do eksplozji. Co najmniej 5 osób zostało rannych. Rosjanie ostrzelali też obwód Odeski. W ataku na autostradę uszkodzone zostały 3 ciężarówki. Ucierpiało 3 ludzi. Natomiast ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w kraju krasnodarskim w Rosji. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Rosjanie donoszą o 3 ofiarach śmiertelnych. Ukraiński sztab generalny zaznaczył, że produkty rafinerii służą celom militarnym. Wywiad USA ocenia, że Arabia Saudyjska nie wyklucza programu budowy broni jądrowej, poinformował dziennik New York Times. Latem obie kraje zawarły porozumienie, które da Riyadowi możliwość wzbogacenia uranu na potrzeby cywilnego programu nuklearnego. Saudowie przed laty zagrozili budową broni jądrowej, jeśli na taki krok zdecyduje się Iran. Nowojorska gazeta zwraca uwagę, że członkowie Kongresu USA boją się możliwości wyścigu zbrojeń nuklearnych na Bliskim Wschodzie. Izrael jest uznawany za mocarstwo atomowe, choć nigdy oficjalnie nie potwierdził, że ma broń nuklearną. Czas na doniesienia z Polski. Mamy nowe sygnały z tras w kraju. Najpierw Opolszczyzna. Dowiedzieliśmy się o zderzeniu 2 samochodów osobowych i ciągnika rolniczego na krajowej 94 niedaleko brzegu. Jedna osoba została ranna. Droga jest tam zablokowana. Uważajcie. Karetka pogotowia zderzyła się z łosiem w Woli Starogrodzkiej niedaleko Garwolina na Mazowszu. Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrowicz, nie ma osób poszkodowanych. 10 uczniów z okazji stulecia Gdyni wypłynęło rano w rejs po Bałtyku na pokładzie Daru Młodzieży. Przez niecały tydzień będą mogli obserwować załogę podczas codziennej pracy. Wcześniej gdyńska młodzież pływała na innych jednostkach zacumowanych w tym mieście Pogorzi i Zawiszy Czarnym. Trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski spotkał się z młodymi żeglarzami.
10: Pewnie dołączymy do wach, no, zdobędziemy doświadczenie od tych, co tu się też szkolą, że można zadawać pytania.
11: Najbardziej czego nie możesz się doczekać, myśląc w ogóle o rejsie?
12: Zachodu słońca na morzu.
13: To jest bardzo gigantyczny statek, bardzo ładnie wygląda, wszystkie reje się ładnie prezentują.
14: Jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, tak? To legenda.
11: Bluza, kurtka, czapka, może być zimno.
14: Może, jak wypłyniemy na otwarte morze, to dużo wiatru gwarantowane.
2: No to dobrych wiatrów i przepięknych zachodów słońca życzymy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 13. Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam. Prosimy o uwagę zmotoryzowanych słuchaczy. Mamy dla was podpowiedzi o problemach na drogach. A4 w okolicy węzła Kąty Wrocławskie oraz na S8 w Warszawie. Jutro prezydencka rywalizacja w Krakowie. Zapraszamy do radia. Bohaterem faktu w RMF FM będzie legendarny polski kierowca. Sobiesław Zasada udowadnia, że można wygrać wyścig z czasem biologicznym. Cztery samochody osobowe zderzyły się na A4 w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Zderzenie trzech osobówek na trasie S8 w Warszawie między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Broniewskiego. Nie ma rannych. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku.
3: Tym żyje Kraków.
2: Jutro w stolicy Małopolski przedterminowe wybory prezydenta miasta. W niedzielę zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Polsat News. A w faktach już teraz nasz reporter Maciej Sołtys.
4: Tak jest,
2: dzień dobry. Serdecznie na żywo z jednego ze sztabów będziesz relacjonował krakowskie wybory. Maćku, jak będzie wyglądał ten wieczór?
4: Ze sztabów właśnie pokażemy, co dzieje się wśród kandydatek i kandydatów, z reakcjami oczywiście na pierwsze wyniki sondażowe, do tego komentarze polityczne i nie tylko, z udziałem ekspertów, aktywistów oraz gości ze świata biznesu czy kultury.
2: To może być ciekawe.
4: Tak jest. Nasi reporterzy wyjdą też, co ważne, na ulicę Krakowa, żeby zapytać mieszkańców, co sądzą o pierwszych wynikach tego głosowania. Program specjalny w RMF FM startuje o 20, a Kraków wybiera w Polsat News o 19.10. Całość do zobaczenia również na kanale RMF 24 na YouTubie.
2: Polecamy. Czy Bartosz Zmarzlik zdobędzie 7 tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu? Odpowiedź na to pytanie przyniesie wieczorne, ostatnie w sezonie Grand Prix w Toruniu. Na żywo obejrzy je nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Jak wygląda klasyfikacja generalna? Przypomnij.
5: Dzień dobry. Sytuacja jest naprawdę niezwykle ciekawa. Liderem cyklu Grand Prix jest Brytyjczyk Robert Lambert, który wygrał ostatnią rundę w duńskim Vojens. Ma jednak zaledwie punkt przewagi nad Zmarzlikiem i 3 nad Australijczykiem Bradym Kurtzem, co zwiastuje ostre ściganie w Toruniu.
6: Bartek nawet przy gorszym dniu, przy ciut gorzej dopasowanym sprzęcie, więcej wyciska z tego sprzętu niż każdy inny zawodnik. I to jest jego przewaga.
5: Ocenia trener Sparty Wrocław Piotr Protasiewicz. Początek Grand Prix w Toruniu o 19, ale już o 14 zaczną się kwalifikacje. Po nich sprint i w nim zwycięzca zdobędzie 4 punkty, kolejne miejsca 3, 2 i 1. Każdy z tych małych punkcików przy takich różnicach w klasyfikacji generalnej będzie miał znaczenie.
2: A teraz motoryzacyjny fenomen. Fenomenalny kierowca. Legenda. 96-letni Sobiesław Zasada, światowej sławy polski kierowca rajdowy i biznesmen, który tydzień temu wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico, dojechał do mety. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W Kordobie na mecie był witany przez kibiców, przedstawicieli lokalnych władz i argentyńską Polonię. Nie jestem specjalnie zmęczony. Świetnie czuję się za kierownicą, a samochód sprawował się doskonale. Powiedział Sobiesław Zasada na mecie. Gratulujemy i podziwiamy. Prawie 14 tysięcy osób stanie jutro przed południem na starcie 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy trwają ostatnie przygotowania do tego największego pod względem liczby uczestników biegu maratońskiego w historii Polski. Przed Pałacem Kultury i Nauki działa miasteczko biegaczy. Odwiedził je nasz reporter Michał Dobrowicz. No i zrobiło się rodzinnie.
7: Z synem idziemy na jakiś mecz, trochę spaceru, więc taki relaks przed biegiem jutro.
8: Nie będzie dzisiaj długiego biegania, siłowni?
7: Nie, absolutnie, absolutnie.
8: Odpoczynek?
7: Odpoczynek, jutro chciałbym spokojnie dobiec, więc dzisiaj tak naprawdę tylko rozciąganie i jakiś relaks.
9: Nieważne jak się skończy, ważne, że będę biegł i będzie fajnie.
8: Który to będzie pana maraton?
9: Drugi.
2: Maraton warszawski oznacza też zmiany w ruchu na ulicach. Mamy dla was przewodnik. Szczegóły możecie sprawdzić na rmf24.pl. 3,5 minuty po 13, niespełna 8 godzin dzieli nas od rozpoczęcia wielkiego finału siatkarskich mistrzostw Europy. Polska o złoto powalczy z Francją. O szansach biało-czerwonych powie już za chwilę w radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski w siatkówce. Naszej informacyjnej stacji, przypomnę, możecie słuchać w internecie, w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1. To RMF 24 Wrocław.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po 13:00. To już najwyższy czas, żeby sobie coś zaplanować.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Ty tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Bogdan Zalewski.
2: Najpierw wieści z kronik kryminalnych. Nożownicy z Inowrocławia usłyszeli zarzuty. Paryż wart jest mszy. To słynne powiedzenie nabiera dziś innego sensu. Ogromne tłumy wiernych witają w stolicy Francji papieża Leona XIV. Nicolas Grbić chce się bić o złoto. Trener naszych siatkarzy jest zmotywowany, by jego kadra pokonała Francuzów w finale. Ze szkoleniowcem rozmawiał wysłannik RMF FM do Mediolanu. Zarzuty zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni zatrzymani po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu. 34 i 38-latek mieli w czwartek wspólnie zaatakować nożami 41-latka na parkingu przy Teatrze Miejskim. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co wiadomo po przesłuchaniu?
3: Żaden z nich nie przyznał się do zabójstwa. Jeden z podejrzanych całkowicie odmówił składania wyjaśnień. Drugi natomiast złożył obszerne wyjaśnienia, ale prokuratura na tym etapie nie ujawnia ich treści. Obaj usłyszeli zarzut zabójstwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Prokurator chce, żeby najbliższe 3 miesiące spędzili w areszcie. Wnioski w tej sprawie trafiły już do sądu. Przypomnę, 41-latek został zaatakowany późnym wieczorem w czwartek na parkingu przy Teatrze Miejskim. Napastnicy mieli zadać mu kilka ciosów nożami. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratunkowej.
2: Teraz inna głośna sprawa. W Jarosławiu na Podkarpaczu trwa posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla Ihora M. Ukrainiec w czwartek zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru w tym mieście. Jedną z nich zabił, to kapłan. Prokuratora sformułowała wobec niego zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Biegli psychiatrzy stwierdzili jednak u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Uniemożliwia to jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Prokuratora skierowała do sądu wniosek o jego aresztowanie na 3 miesiące w warunkach szpitalnych. Trzymamy rękę na pulsie faktów. Teraz wieści z trasy. 4 samochody osobowe zderzyły się na drodze S12 w miejscowości Kolonia Wola Piasecka w województwie lubelskim. Jezdnia w kierunku Zamościa jest zablokowana.
4: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
2: Rzesze wiernych gromadzą się na ulicach Paryża. Tysiące osób zbierają się, by witać papieża Leona XIV przejeżdżającego polami elizejskimi i uczestniczyć w wielkiej plenerowej mszy świętej na pobliskim Placu Zgody. Obserwuje to paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jakie sceny rozgrywają się przed twoimi oczyma?
5: Duża część centrum Paryża jest całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Gigantyczny tłum wiernych zbiera się na całych polach elizejskich. Od Łuku Triumfalnego do olbrzymiego Placu Zgody. Niektóre rodziny piknikują na chodniku. Wszędzie też widać niezliczonych wolontariuszy w jaskrawo-żółtych koszulkach. Jesteśmy bardzo wzruszeni. To przecież szef kościoła. Lubimy go, bo rozumie problemy młodych. Daje nam zastrzyk humanizmu i wiarę w pokój. Tłumaczy mi młoda paryżanka. Wcześniej w paryskim instytucie katolickim Leon XIV zasugerował, że ten entuzjazm, cytuję, wymyka się analizom statystycznym, które wskazują raczej na spadek liczby wiernych we Francji. Z paryskich pól elizejskich Marek Gładysz.
2: Za polskimi siatkarzami ostatni krótki trening przed finałowym wieczornym meczem Mistrzostw Europy z Francją. Z dziennikarzami spotkał się trener Nicolas Grbić. Na linii Mediolan i wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku. Co mówił szkoleniowiec biało-czerwonych?
6: Dzień dobry. No, przyznał, że nie spał zbyt długo, ale przed takim meczem to jest normalny czasu. Na przygotowania do tego finału przecież nie było zbyt dużo. Grbić zaznacza, że naszą przewagą w tym spotkaniu może być doświadczenie. Większość naszych siatkarzy ma za sobą sporo takich pojedynków o najwyższą stawkę. Pytałem też trenera o jego emocje przed finałem. Podkreśla, że odczuwa stres, presję, ale każdy finał traktuje wyjątkowo.
7: Ja to rozumiem jak okazję wygrać jeden turniej, wygrać złoty medal, który ja nie wiem, kiedy będę następny raz. I dlatego każdy raz dla mnie jest tak pierwszy.
6: O, trener dodaje, że Francuzi potrafią grać naprawdę świetnie, ale pytanie, przez jak długi czas będą w stanie utrzymać taki poziom, jeśli już na niego wejdą. Mediolan, Patryk Serwański.
2: Biało-czerwoni kontra trójkolorowi. Polskie orły kontra galijskie koguty. Początek finałowego meczu Polska-Francja o 21:00. Kibicujmy razem. Relacje na bieżąco na naszej antenie. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze wspólne godziny z faktami RMF FM. Za godzinę przywita się z wami mój redakcyjny kolega Mateusz Bożek. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No to czekamy do wieczora na mecz. Już tam róbcie zapasy.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Z nami już dzień dobry.
2: Jestem, witam, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: Jest areszt dla nożownika, który w czwartek zaatakował 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. Opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. W faktach także sport. Dziś finał Mistrzostw Europy w siatkówce. W grze o złoto zobaczymy biało-czerwonych. Jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dlaczego mężczyzna nie trafi do zwykłego aresztu?
3: Dzień dobry. 3-miesięczny areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, bo zdaniem biegłych mężczyzna wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Ma objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Nie ma z nim logicznego kontaktu, co uniemożliwia jego przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów. A te zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, a to będzie oceniane osobno, bo obecna opinia biegłych dotyczy jego obecnego stanu zdrowia, a nie stanu w chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł. Jego pamięć mają uczcić uczestnicy Marszu Milczenia, zaplanowanego na dzisiejszy wieczór.
2: Kolejny miesiąc opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. Wnioski dotyczące byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, wojewody podkarpackiej Ewelin Jart oraz europosła Michała Kobosko prokuratura krajowa zwróciła do poprawienia przez prowadzące śledztwo Śląskiego Wydziału Prokuratury. Według Waldemara Żurka przyczyną opóźnienia jest jego trwająca reorganizacja.
4: Zawsze przy takiej wymianie kadry jest tak, że nowa kadra prokuratorów musi wgryźć się w tą sprawę, więc na razie upatruje nieposuwania się tej sprawy do przodu w tej chwilowej wymianie kadry.
2: Wyjaśnia prokurator generalny Waldemar Żurek.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Polscy siatkarze dziś staną do boju o złoty medal Mistrzostw Europy. Wieczorem w Mediolanie finał turnieju. Biało-czerwoni o złoty krążek zawalczą z Francją. Na to spotkanie czeka wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Patryku, w naszym zespole jest siatkarz, który po raz pierwszy stanie na podium takiej imprezy.
6: Dzień dobry. To będzie historia naprawdę doświadczonego zawodnika. Mówimy o 30-letnim siatkarzu, środkowy Bartłomiej Lemański. Fantastyczne warunki fizyczne, 217 cm wzrostu. Debiutował w reprezentacji jako młody chłopak u Ferdinando de Giorgiego, 2017 rok. Później jego kariera nie rozwinęła się w tym oczekiwanym kierunku. Wreszcie nastąpił przełom. Zmiana nawyków żywieniowych, współpraca z psychologiem, i w tym roku szansa od Nikoli Grbicza. A czy rok temu siatkarz uwierzyłby w ogóle w to, że jeszcze zagra w kadrze?
7: Nie uwierzyłbym. Ja tak już mówiłem nieraz, że ja już naprawdę straciłem nadzieję na to, że na mój powrót do kadry. Mega się cieszę, że w tym roku się udało.
6: No a dziś przed Lemańskim finał Mistrzostw Europy. Z trybun dopingować będzie go narzeczona. Mediolan Patryk Serwański.
2: Polscy siatkarze stali na podium Mistrzostw Europy w 2019, 2021 i 2023 roku. Mecz Polska-Francja o 21:00. Relacje na antenie RMF FM. Sezon na ogródki działkowe powoli dobiega końca. Rozpoczęła się jesień, a za oknami coraz chłodniej. Dla działkowców wrzesień to jednak pracowity czas. Muszą przygotować ogródki na kolejne miesiące i na kolejny sezon.
8: Należy po prostu posprzątać wszystko to, co jest już nieprzydatne i nie będzie też przydatne na wiosnę.
9: I w zasadzie to jest zakończenie prac na ten rok.
10: To zależy, kto co ma na działce.
11: Ja na przykład w tym roku muszę wymienić ziemię. Tam się nie wymieniałam, bo jeszcze rośnie mi papryka i bazylia. Po pierwszych mrozach trzeba będzie wyciągnąć tą ziemię i włożyć nową. No bo już te grządki mają 4 lata i to dla ziemi jest maks.
2: To trzymamy kciuki, aby wszystko się udało. A z działkowcami w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zastanawiacie się może, dlaczego Mateusz dopiero teraz pojawił się w radiu? Bo on tak...

kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio faktów, a przy mikrofonie Mateusz Bożek. Witamy.
2: Witam, zapraszamy.

0: Od tragicznych wieści z Pomorza. Nie żyje 3-letnie dziecko przygniecione przez samochód. Fakta również Kraków, który jutro wybierze nowego prezydenta. Od północy trwa cisza wyborcza. W Toruniu z kolei dziś Grand Prix w żużlu. Bartosz Zmarzlik z szansą na 7. tytuł Mistrza Świata. Tragiczny wypadek w Kościerzynie na Pomorzu. Nie żyje 3-letnie dziecko, które zostało przygniecione w garażu przez samochód. Spod auta wyciągnęła go rodzina. Mimo udzielonej pomocy życia malucha nie udało się uratować. Na miejscu śledczy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S11 między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Wrocławia. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który w czwartek w Kraśniku Górnym koło Bolesławca na Dolnym Śląsku postrzelił policjanta. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. 33-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza oraz nielegalne posiadanie broni. Jednak pierwszy z tych zarzutów zostanie zmieniony przez prokuraturę na zarzut zabójstwa, co zagrożone jest karą dożywocia. Do tragedii doszło, gdy policjanci prowadzili działania na jednej z posesji w Kraśniku Górnym w sprawie mężczyzny podejrzanego o kradzieże.
1: Tym żyje Kraków.
0: Mieszkańcy Krakowa jutro pójdą do urny. Zbliżają się przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski. Od północy cisza wyborcza, trwają też przygotowania do krakowskiego wieczoru wyborczego. Ze mną w studiu faktów gospodarz jutrzejszego programu
2: tak
0: Piotr Sanak.
2: Dzień dobry.
0: Czy wszystko już gotowe?
2: No prawie. Jeszcze kilkadziesiąt godzin zostało. Nasz krakowski wieczór wyborczy wystartuje w RMF24. Jutro o 20:00, kwadrans przed zamknięciem lokali wyborczych, 20:45. Zaczynamy końcowe odliczanie. I od tej chwili nie tylko nas będzie słychać, ale też będzie nas widać w naszych kanałach internetowych. Oczywiście reporterzy w sztabach, goście na Kopcu Kościuszki, politycy, ale nie tylko. Obiecali nam też spotkanie m.in. aktor Mateusz Janicki czy przedsiębiorca Rafał Sonik. Ludzie, którym sprawy Krakowa bliskie są sercu. To wszystko będziemy realizować we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków Wybiera już od 19:10, także polecamy się.
0: Bartosz Zmarzlik z szansą na zdobycie 7. tytułu Mistrza Świata w żużlu. Przed wieczornym Grand Prix w Toruniu dzięki świetnemu występowi w sprincie Zmarzlik odzyskał pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Na miejscu jest już nasz wysłannik na zawody Cezary Dziwiszek. Czarku, co wydarzyło się w zasadzie w sprincie?
3: Dzień dobry. Bartosz Zmarzlik jako jedyny z trzech zawodników walczących o tytuł indywidualnego Mistrza Świata awansował do finału sprintu. Niespodziewanie dotychczasowy lider Robert Lambert i trzeci w generalce Australijczyk Brady Kurtz odpadli w eliminacjach. Finał sprintu wygrał Dominik Kubera, a Zmarzlik był drugi i zdobył 3 punkty do klasyfikacji generalnej. Ma więc teraz 2 oczka przewagi nad Robertem Lambertem, 5 nad Bradym Kurtzem i w wieczornym Grand Prix wystąpi w żółtym plastronie lidera. Zmarzlik może dziś zostać pierwszym w historii żużlowcem, który został indywidualnym mistrzem świata 7-krotnie. Oto toczy się gra. Z Torunia, Cezary Dziwiszek.
0: Na drzewach coraz więcej kolorowych liści, na plażach zdecydowanie więcej miejsca, a morze spokojne. Tak prezentuje się jesień w Sopocie.
4: Cudownie, pogoda piękna, słońce coraz większe. Jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteśmy. Taki miesiąc wybrałyśmy, żeby właśnie trochę jesieni poczuć, pożegnać lato.
5: To wie pan, to jest tak 3 w 1, taniej, chłodniej i luźniej.
6: Wczoraj było ciepło, a dzisiaj jest chłodniej.
7: Czyli to jest taki bardziej jesienny spacer już.
6: I oto przychodzimy tu przyjechali z Zakopanego.
7: A co najbardziej się podoba tutaj w Sopocie?
6: My jesteśmy tu już od 60 lat, jeździmy. Takie górale jesteśmy sopockie.
7: No. To co przyciąga panią do Sopotu?
8: Relaks, morze, powietrze.
7: I chyba ten krzyk mew.
8: I chyba też krzyk mew.
6: To one są już znajome.
0: Usłyszał na plaży nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłomski. W tej chwili w Sopocie słońce, około 18 stopni na termometrach. Z takiej pogody aż żal nie skorzystać.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To w trakcie tych jesiennych, pięknych, słonecznych spacerów albo sobotnie przejażdżki. Oczywiście towarzyszy wam...

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Tyle. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy dla was kolejne fakty.
2: A zaprasza na nie Mateusz Bożek. Kierowcem zablokowana jest Krajowa 11 na Opolszczyźnie. W wypadku motocykla jedna osoba została ranna. W Jarosławiu rusza Marsz Milczenia. To odpowiedź na czwartkową tragedię, do której doszło w opactwie benedyktynek. W faktach zajrzymy też do Gdyni. Za pół godziny początek Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Opolskiem, w miejscowości Krzywizna Sarnów, na odcinku Kluczbork-Kępno. Motocykl przewrócił się na jezdni, po czym stanął w płomieniach. Ratownicy są już na miejscu, droga jest zablokowana w obu kierunkach. W podkarpackim Jarosławiu zaczyna się właśnie Marsz Milczenia po tragedii, która wydarzyła się w tutejszym opactwie. W czwartek rano 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł. Napastnik przebywa w szpitalu psychiatrycznym z objawami psychozy. Zgromadzeniu obserwuje reporter RMF FM Dominik Smaga. Co się teraz dzieje na miejscu?
3: Na rynku gromadzi się coraz więcej osób. Niektórzy przyszli z flagami, niektórzy z kwiatami, ze zniczami. Mówią, że chcą wyrazić swój ból.
4: Co chcemy wyrazić? Nasz ból. I żeby ta nienawiść się tak nie rozprzestrzeniała.
5: Takie wsparcie duchowe jest bardzo potrzebne, bo nie wiadomo, jak to się wszystko skończy.
3: Zgromadzenie przebiega spokojnie. Z Jarosławia Dominik Smaga.
6: Festiwal filmowy w Gdyni. W faktach RMF FM.
2: Za pół godziny w Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpocznie się gala rozdania nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jest na niej nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witaj, Kasiu.
7: Dobry wieczór.
2: Co teraz dzieje się na miejscu w tych ostatnich już minutach przed galą?
7: Pod czerwonym dywanie przechodzą ostatnie ekipy filmów konkursowych, ale też goście, przyjaciele festiwalu. Weronika Rosati, Grażyna Szapołowska, Andrzej Seweryn. Wypatrzyłam też Pawła Pawlikowskiego i ekipę filmu Ojczyzna. To jest faworyt tegoroczny. Ale byli też Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Maria Dębska. Przez ostatni tydzień tu w Gdyni oglądaliśmy konkursowe filmy, spieraliśmy się o nie, a dziś dowiemy się, komu jury, któremu w tym roku przewodniczy reżyser Krzysztof Zanussi, przyzna nagrody, w tym Złote Lwy. Ten taki najbardziej gorący tytuł poznamy pewnie około 22:00. Sprzed Teatru Muzycznego w Gdyni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: A z naszą dziennikarką będziemy się jeszcze łączyć w wieczornych faktach. W Toruniu ruszają ostatnie w sezonie zawody żużlowego Grand Prix. Szansę na historyczny sukces ma Bartosz Zmarzlik, który dzięki świetnemu występowi kilka godzin temu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jeśli nie odda go już do końca zawodów, po raz siódmy w karierze zostanie indywidualnym mistrzem świata. A tego nie dokonał jeszcze żaden żużlowiec. Sukcesu życzą mu oczywiście polscy kibice.
8: Bartosz, jesteśmy z tobą!
7: Trzymamy kciuki!
9: Masz radę.
10: Kilka słów dla Bartka Zmarzlika przed walką o Mistrzostwo Świata.
8: Po prostu pokaż, że wygrasz to sportowo i nie licz na to, że inni ci próbują kłody pod nogi podkładać.
2: A za chwilę fakty sportowe, w których połączymy się z Motoareną Toruń, gdzie jest nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Dobry wieczór. Zaczynamy od Torunia, gdzie rozpoczyna się właśnie ostatnia runda żużlowej Grand Prix. Najbliżej tytułu Bartosz Zmarzlik, który dzięki dobrej jeździe w sprincie znów prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu. Rywalizację z trybun Moto Areny śledzi Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
10: Dobry wieczór.
11: Trybuny bardziej za Bartoszem Zmarzlikiem, czy jeżdżącym w barwach Apatora, wiceliderem klasyfikacji Robertem Lambertem?
10: No dobre pytanie, oczywiście tutaj na pewno wielu kibiców myśli sobie tak, no jeśli nie Bartosz Zmarzlik, chociaż najlepiej, żeby Bartek Zmarzlik, no to wtedy ewentualnie Robert Lambert. Już wystartowały te zawody, niestety wystartowały bardzo nieszczęśliwie. Dwóch żużlowców w pierwszym biegu zaliczyło upadek, między innymi Kasper Woryna. Teraz udzielana jest interwencja medyczna, chyba nic poważnego na szczęście się nie stało, ale chwilowo zawody wstrzymane. Kibice wstają z miejsc, biją brawo, bo Kasper Woryna wstaje, o własnych siłach schodzi. Zatem czekamy na kolejne biegi i na wielkie emocje tutaj w Toruniu. Z Moto Areny Cezary Dziwiszek.
11: A my z Torunia przenosimy się do Mediolanu, bo Finowie zostali sensacyjnymi brązowymi medalistami Mistrzostw Europy, pokonując 3-0 reprezentację Słowenii. W hali w Mediolanie jest nasz specjalny wysłannik na turniej Patryk Serwański, z którym się teraz łączymy. Finowie wygrali bez straty seta, ale długo męczyli się w ostatniej partii, by postawić kropkę nad i.
12: No, wykorzystali
9: dopiero czwartą piłkę meczową. Po tym decydującym punkcie, no ogromna radość, wzruszenie. No to jest naprawdę ogromna sensacja. Jedna z największych w siatkówce od wielu lat. Finowie po raz pierwszy stają na podium Mistrzostw Europy. Piękna historia drużyny, na którą chyba tak naprawdę nikt nie stawiał. Zwycięstwa z Słowenią 3-0, choć na parkiecie brakowało kontuzjowanego podstawowego rozgrywającego. Mediolan Patryk Serwański.
11: A na koniec jeszcze tenis. Maja Chwalińska na półfinale zakończyła turniej w Singapurze. Polka przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 6-1, 4-6, 2-6.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Tu RMF FM, sobotni wieczór i grupa sąsiedzka. Co myśleliście?

0: Marek Radio RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

firmy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: It was almost love. It was almost love.
1: RMF Styl.

kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Marsz ciszy przeszedł ulicami Jarosławia. Mieszkańcy oddali hołd zamordowanemu w ataku na żołnika w opactwie benedyktynek. W faktach także Bliski Wschód. Donald Trump odrzuca propozycję pokojową Iranu. Chcą umowy, bo tak bardzo przegrywają, mówił prezydent USA. Już za godzinę wielki finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy powalczą z Francją o złoto. Więcej w faktach sportowych. Przez Jarosław na Podkarpaciu przeszedł Marsz Ciszy poświęcony pamięci księdza zamordowanego w czwartek przez nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Mieszkańcy miasta zebrali się na rynku, żeby przejść przed świątynię, gdzie duchowny został zaatakowany przez 31-letniego obywatela Ukrainy, u którego lekarze stwierdzili ostrą psychozę.
3: To, co się stało, to tragedia. Boli nas to wszystkich.
4: Tak. Brak słów to jest, panie.
5: Co pan chce wyrazić tym marszem?
6: Nie traktować przede wszystkim innych obcokrajowców jako jakieś zagrożenie, bo tego typu szaleństwo to jest chyba przypisane indywidualnie.
7: Chcemy oddać hołd księdzu Stanisławowi.
8: Był dla ludzi. Był dla ludzi. Jeszcze raz podkreślę, był wspaniałym kapłanem i dobrym księdzem.
2: W ataku ranne zostały też 4 inne osoby, w tym 2 księży. Sprawca został dzisiaj aresztowany przez sąd na 3 miesiące, a areszt będzie odbywał w szpitalu. Stan jego zdrowia nie pozwala na przesłuchanie.

0: Świat w faktach.
1: W kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku doszło do spotkania szefów dyplomacji Niemiec i Rosji. Była to pierwsza rozmowa polityków z tych krajów od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Spotkanie Johanna Wadefulfa z Siergiejem Ławrowem trwało nieco ponad 20 minut. Tematem rozmowy była oczywiście wojna w Ukrainie. Niemiecki minister zaapelował też, by Rosja zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie eksportu zboża przez Morze Czarne. W ostatnich miesiącach obie strony konfliktu atakują porty i statki, by sparaliżować transport morski. Donald Trump odrzuca propozycję pokojową Iranu w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, informuje dziennik Wall Street Journal. Teheran proponował ponowne otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie działań wojennych w ciągu tygodnia. Odrzucam ich propozycję. Chcą zawrzeć umowę, która natychmiast otwiera cieśninę, bo tak bardzo przegrywają, oświadczył w swoim stylu Donald Trump. Uznał też kolejną falę bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do kongresu za prawdopodobną. W Teatrze Muzycznym w Gdyni trwa gala rozdania nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Prowadzi ją aktor Michał Sikorski. Na miejscu jest nasza dziennikarka, z którą połączymy się w kolejnych faktach. Z początkiem jesieni zbliża się koniec sezonu na ogródki działkowe. Te powoli już pustoszeją. Jak przekonała się jednak nasza reporterka, niektórzy postanowili jeszcze wykorzystać końcówkę sezonu na ostatnie prace porządkowe albo na sadzenie nowych roślin.
2: Sadziłam sałatę.
3: Teraz sałatę o tej porze?
2: Tak, proszę pani, tak. To jest roślina dnia krótkiego i ona lubi wiosnę i jesień. To będzie drugi rzut swojskiej sałaty.
3: Czy rzodkiewka też pod to podchodzi?
2: Tak. Można też wysiać rzodkiewkę spokojnie. No i są też rośliny, które lubią się teraz wysiać. Siewane być, czyli marchew, pietruszka i może się zdarzyć, że wzejdą nawet wiosnę.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderga.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Mamy medal Mistrzostw Świata w kolarstwie i od tej fantastycznej wiadomości Wojciech Marczyk rozpoczyna fakty sportowe.
5: No to doskonała informacja. Katarzyna Niewiadoma Finej wywalczyła srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego na rozgrywanych w Montrealu Mistrzostwach Świata. Reprezentantka Polski, która ma już na swoim koncie m.in. wygranie Tour de France, do ostatnich metrów walczyła dziś o zwycięstwo z Demi Vollering, z którą wspólnie wybrały się w ucieczkę. Ostatecznie jednak minimalnie lepsza reprezentantka Holandii. To jednak niewątpliwie wielki sukces naszej reprezentantki w Montrealu, a my przenosimy się na Moto Arenę w Toruniu. Trwa ostatnia, decydująca runda żużlowego cyklu Grand Prix. Przed nią najbliżej siódmego, rekordowego tytułu Mistrza Świata był Bartosz Zmarzlik. Rywalizację z bliska z trybun śledzi Cezary Dziś Wiszek, z którym, jak słychać, się łączymy.
6: Dobry wieczór.
5: Kto z trójki mającej szans na tytuł Zmarzlik, Lambert, Kertz radzi sobie jak na razie na torze najlepiej?
6: Na półmetku minimalnie Robert Lambert ma 8 punktów, więc w tej wirtualnej tabeli można powiedzieć, że jest liderem. Bartosz Zmarzlik przed chwilą pojechał w biegu numer 10, zajął drugie miejsce tuż za Leonem Madsenem i ma Bartek 7 punktów, tak samo jak Madsen. To jest teraz czołówka, startuje kolejny bieg. Pamiętajmy, że tutaj trwa walka o dwa miejsca, dające bezpośredni awans do finału. Z Moto Areny Toruń, Cezary Dziwiszyn.
5: A już za godzinę w Mediolanie początek wielkiego finału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Nasza reprezentacja o drugi z rzędu tytuł zagra z Francją. Jaki plan na to spotkanie ma trener naszych siatkarzy Nikola Grbić?
7: Musimy być w stanie adaptować się na to, jak będą grali, oczywiście, ale też myślę, że najważniejsza rzecz dla nas jest, że my gramy swój poziom i zostajemy na tym poziomie najdłużej możliwy.
5: Zwycięzca dzisiejszego meczu zostanie nie tylko mistrzem Starego Kontynentu, ale zapewni sobie także bilet na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, a brązowy medal sensacyjnie, przypomnę, wywalczyli Finowie, którzy w meczu o trzecie miejsce w hali w Mediolanie pokonali 3-0 Słowenię.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Gramy, gramy, nie gadamy. To nie tylko nazwa programu, który właśnie się zaczyna, ale...

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM w studiu Mateusz Bożek.
2: Jestem, zapraszam. Polscy siatkarze po zaciętej walce prowadzą w finale Mistrzostw Europy. W faktach także ważne informacje dla kierowców z krajowych 51 i 22. Powiemy również o nietypowym rejsie Daru Młodzieży. Na początek jednak zaglądamy do Gdyni na galę rozdania nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Paweł Pawlikowski, uznany najlepszym reżyserem za dramat Ojczyzna na festiwalu filmowym w Gdyni. Statuetka w konkursie Perspektywy za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu powędrowała do Julii Totoszko za rolę w Miłych Kobietach. Zwyciężczynią w kategorii Złoty Pazur została Agnieszka Smoczyńska za film Hotspot. W kategorii Główna rola kobieca doceniono Jaśminę Polak za film Exotic, a rolę wśród aktorów zwyciężył Anson Boone za kreację W Dobrym Chłopcu. Nasi siatkarze wykonali pierwszy krok, prowadzą z Francją 1-0 w finale Mistrzostw Europy. Pojedynek w Mediolanie obserwuje z trybun Patryk Serwański. Witaj, Patryku. To była siatkarska wojna nerwów i emocje z obu stron.
3: Tak, naprawdę, siatkarska bitwa od początku. Antoine Brizard, zasęp po chwili trzy razy Winfredo Leona. Wielokrotnie zmieniało się prowadzenie, różnica maksymalnie 2 punkty na korzyść jednej albo drugiej drużyny. No, mecz na styku, na emocjach, w końcówce tego seta walka na przewagi, piłki setowe dla jednych i dla drugich. Ciągnie nas w ataku Leon, pomagał Bołądź, który też miał w tym pierwszym secie problemy. Wygrywamy ostatecznie 31-29. Tutaj no czuć wręcz te emocje w powietrzu, czuć taką ogromną stawkę tego spotkania. W drugim secie jak na razie wyraźne prowadzenie biało-czerwonych. W tym momencie 20-12. Mediolan, Patryk Serwański.
2: I jeszcze jedna informacja, do której wrócimy w faktach sportowych. Żużlowiec Bartosz Zmarzlik nie zdołał wywalczyć po raz 7 w karierze tytułu indywidualnego mistrza świata. Został wicemistrzem, a tytuł przypadł Brytyjczykowi Robertowi Lambertowi.
4: Fakty ważne dla kierowców.
2: 2 osoby ucierpiały w zderzeniu samochodu osobowego, motocykla i roweru na krajowej 51 między Bartoszycami a granicą z rosyjskim Wodem Kulewieckim. Trasa jest zablokowana. 1 osoba została natomiast ranna w wypadku na krajowej 22 na Pomorzu. W Lipienicach koło Chojnic zderzyły się 2 osobówki. Ruch odbywa się tam wahadłowo. 31-letni Ihor M., który w czwartek zaatakował w klasztorze w Jarosławiu 5 osób, w tym 1 śmiertelnie, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował dziś sąd. W wieczornych faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Sąd podjął decyzję, że Ukrainiec będzie odbywał areszt w warunkach szpitalnych. Dlaczego?
5: To ze względu na jego stan zdrowia. Mężczyzna ma być izolowany w warunkach szpitalnych w placówce dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu. Biegli psychiatrzy stwierdzili u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Prokuratura zastrzega jednak, że nie oznacza to jeszcze rozstrzygnięcia kwestii jego poczytalności w chwili ataku. Motyw działania podejrzanego wciąż pozostaje nieznany. 31-latek nie został dziś doprowadzony na posiedzenie sądu. Również z powodów zdrowotnych Ukrainiec nie został do tej pory przesłuchany, ani nie usłyszał zarzutów. Wczoraj jednak sformułowała je prokuratura. Mężczyźnie zarzuca zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała.
2: Dar Młodzieży znów pod żaglami, ale tym razem w nietypowym rejsie. Przez kilka dni po Bałtyku razem z zawodową załogą popłyną gdyńscy uczniowie, którzy na własnej skórze przekonają się, jak wygląda życie i praca na jednym z największych polskich żaglowców. To część obchodów stulecia Gdyni.
6: Jak się czujecie przed wypłynięciem? To duża przygoda będzie? Jak myślicie?
7: No myślę, że tak. Nowe doświadczenie i fajna przygoda.
6: A czego mogą się spodziewać po tych paru dniach na Bałtyku?
8: Ja się spodziewam, że oni się mogą spodziewać choroby morskiej. Tego mogą się spodziewać.
6: Będą mieli zadania tutaj?
8: Będą, coś wymyślimy.

0: Zapoznanie się z pracą statku, zrozumienie jej.
1: To jest taka jedna okazja dla nich. To może się po prostu nie powtórzyć.
2: Można zobaczyć coś nowego, można zobaczyć, jak to jest na statku. Syn nigdy nie płynął, ja osobiście też nie. Ale może mu się to spodoba, może będzie miał jakiś pomysł na przyszłość.
3: Z młodzieżą, z kapitanem Krzysztofem Kocybą, komendantem Daru i rodzicami rozmawiał na Nabrzeżu Pomorskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. A na kolejne fakty w RMF FM zapraszam w imieniu Arkadiusza Stępnia Miernikowskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Bartosz Zmarzlik, wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Polak w finałowym biegu ostatniej rundy cyklu Grand Prix zajął 4. miejsce. Wygrał i wywalczył tytuł. Robert Lambert rywalizację z trybun Moto Areny śledził nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, jak wyglądał ten bieg finałowy, w którym startowała cała trójka walcząca o tytuł, czyli Zmarzlik, Lambert i Kertz.
7: Dobry wieczór. Bartosz Zmarzlik startował z trudnej trzeciej pozycji, zatem już na starcie nie miał łatwo i rzeczywiście wylądował od samego początku na ostatniej pozycji. Walczył, szarpał, próbował. Niestety udało się tylko gdzieś tam w samej końcówce awansować na trzecie miejsce. Natomiast no, to oczywiście było za mało. Wygrał ten wyścig finałowy Robert Lambert i wygrał całą klasyfikację generalną. Został indywidualnym mistrzem świata. Bartosz Zmarzlik niestety nie napisał historii. Nie został mistrzem świata na żużlu. Po raz siódmy. Z Moto Areny Toruń, Cezary Dziwiszek.
6: No i z Moto Areny przenosimy się do Mediolanu. Polscy siatkarze dobrze rozpoczęli walkę o złoto mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w finale prowadzą z Francją 1-0. Pierwszy set był niezwykle zacięty i wygrany przez naszą kadrę 31-29. Mecz obserwuje w hali Unipol Forum Patryk Serwański, z którym się łączymy. No Patryku, jak wygląda gra naszej reprezentacji w drugim secie?
8: Tak, tu w Mediolanie ciągle szansa na złoto. Polacy w drugiej partii prowadzili już 10 punktami, 17-7 z reprezentacją Francji. Francuzi, no część tych strat odrobili, ale przed chwilą dobry atak Jakubiszaka ze środka. Kolejny atak Wilfredo Leona, którego dzisiaj obserwuje się naprawdę z przyjemnością. Nie zagrywce i w ataku świetnie się spisuje. I prowadzimy teraz 23-16. Zagrywka Marcina Kolendy jest punkt numer 17 dla Francuzów. Ale jesteśmy bardzo blisko, no i byłbym zaskoczony, gdybyśmy tego drugiego seta wypuścili. Ale jeszcze dwa punkty musimy w nim zdobyć. Mediolan, Patryk Serwański.
6: A piłkarska reprezentacja Polski jest już w Szwecji, gdzie w poniedziałek na stadionie w Solnej rozegra kolejny mecz Ligi Narodów. Z kadrą nie poleciał Jakub Kamiński, który z powodu urazu nie dokończył wczorajszego meczu z Bośnią i Hercegowiną. W jego miejsce selekcjoner Jan Urban na najbliższe 3 mecze Ligi Narodów powołał dodatkowo Oskara Pietuszewskiego.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty. Najnowsze przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. To jeszcze nie koniec walki. W finale Mistrzostw Europy Siatkarzy 2-1 prowadzą Polacy w meczu z Francuzami. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem w Mediolanie. Marsz ciszy przeszedł ulicami Jarosławia. Mieszkańcy oddali hołd zabitemu księdzu. Krakowski Festiwal Wawel jest wasz jeszcze tylko do jutra. Będą spotkania, warsztaty i widowisko świetlne. Francuzi nie rezygnują z walki o złoto. W finale Mistrzostw Europy siatkarze wygrali trzeciego seta 25-20. Polacy prowadzą, ale już tylko 2-1. Łączymy się z Mediolanem. Finał tam obserwuje Patryk Serwański. Dobry wieczór, Patryku. Z czym mieliśmy problem w trzecim secie?
3: No na przykład 4 razy nadzieliśmy się na blok Francuzów. Mieliśmy kłopoty z przyjęciem. Antoine Brizard, no, rozgrywający francuski, dobrze tę piłkę rozrzucał. Nasz blok nie nadążał za Francuzami. Były dobre momenty. Dużo do gry wniósł Kamil Semeniuk, ale nie udało się zamknąć meczu. Teraz ten czwarty, bardzo ważny set. Prowadzimy, ale nie możemy doprowadzić do piątego seta. Musimy tego seta teraz, myślę, wygrać. Jeżeli będzie tiebreak, no, będzie nerwowa końcówka. Tego wolelibyśmy na pewno uniknąć. Francuzi odzyskali sporo takiej pewności siebie. Czują, myślę, że jeszcze ich tutaj na coś stać, ale w tej czwartej partii to my prowadzimy i to prowadzenie rośnie nam cały czas. Teraz 18-12. Już można powiedzieć, że wyciągamy ręce powoli po ten puchar, ale jeszcze kilka punktów teraz. Bartłomiej Lemański, as serwisowy. To jest 19 punkt, a to wszystko na oczach ponad 11 tysięcy kibiców. Tutaj tylu fanów jest w hali Unipol Forum. 19-12, jeszcze 6 punktów potrzebujemy do tego, by zapanowała tutaj biało-czerwona euforia. Z Mediolanu Patryk Serwański.
2: Zełenski alarmuje w sprawie rosyjskich dronów odrzutowych. Jak mówi prezydent, Ukraina zastrzeliwuje obecnie 55% takich maszyn, a skuteczność powinna wzrosnąć do znajmniej 90%. Według ukraińskiego przywódcy tylko we wrześniu Rosja wysłała nad Ukrainę ponad 2700 takich dronów. Ponad 1500 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Zełenski twierdzi też, że Rosja planuje w przyszłym roku wydać 12 miliardów dolarów na produkcję dronów i amunicji.

0: części krążącej.
1: Marsz ciszy przeszedł dzisiaj wieczorem ulicami Jarosławia na Podkarpaciu, gdzie w czwartek na terenie opactwa w ataku nożownika zginął jeden z księży. Cztery inne osoby zostały ranne. Napastnikiem jest zatrzymany tuż po zdarzeniu 31-letni obywatel Ukrainy, u którego biegli psychiatrzy stwierdzili ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Na jarosławskim rynku wieczorem zabrali się mieszkańcy chcący uczcić pamięć zmarłego.
2: No, był dobrym człowiekiem, dobrym księżem, dobrym spowiednikiem.
3: Znałyście panie tych księży?
4: Tak, od młodych lat.
3: Ten marsz coś może pokazać.
5: Nie może, jakąś taką solidarność ludzką.
6: Aby to się nie rozwinęło dalej, żeby nie było czasami jakiejś zemsty w jedną albo w drugą stronę.
7: I żeby ta nienawiść się tak nie rozprzestrzeniała.
1: Usłyszał od mieszkańców nasz reporter Dominik Smaga.
8: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Jesień już widać w ogródkach działkowych. Coraz mniej działkowców krząta się wokół grządek, bo ostatnio pogoda nie sprzyjała pracom na świeżym powietrzu. A przecież jest to dobry moment na rozmnażanie bylin oraz zbiór późnych warzyw i owoców.
9: Czy coś zostało jeszcze do zebrania u pani? Jakieś zbiory się szykują?
10: Jeszcze mam cukinię, trochę fasoli. Nie wiem, czy rodzynek brazylijski da radę, bo jeszcze chyba nie dojrzał.
9: A co z truskawkami?
10: Truskawki, tutaj jest moja nowa grządka na truskawki. Truskawki mają 4 lata życia na grządce, żeby dobrze owocowały, a potem puszczają takie wąsy, jak pani tu widzi. I z tych wąsów robi się sadzonki i przełożyłam je do nowej grządki, bo wcześniej były tam, gdzie sałata. No i prawdę mówiąc, ja mam taką odmianę, gdzie jeszcze, jak pani się dobrze przyjrzy, to jeszcze mam owoce. Do października one są jadalne i za 3 tygodnie będziemy wsadzać czosnek o zimę.
1: Co dzieje się w ogródkach działkowych, sprawdzała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. A jeszcze tylko do jutra. W Krakowie będzie okazja, by wziąć udział w festiwalu Wawel jest Wasz. W programie znalazły się spotkania literackie, spacery tematyczne, warsztaty oraz panele dyskusyjne. Uczestnicy mają okazję spojrzeć na ideę bezpieczeństwa z różnych perspektyw: historycznej, kulturowej, społecznej i osobistej. Jeszcze tylko jutro będzie można także podziwiać widowisko świetlne, ogrody światłem malowa.
11: Wchodzimy i znajdujemy się w magicznej przestrzeni, bezpiecznej, refleksyjnej, bo chcielibyśmy zaprosić państwa do tej przestrzeni, żeby się w niej zatrzymać, żeby nie przebiec przez nią, tylko powoli zanurzyć się właśnie w tym świetle, które pokaże nam zamek i ogrody w całkiem nowej odsłonie. W bezpiecznej, lekko magicznej, kontemplacyjnej, takiej, która zostawia refleksję, z czym wychodzimy, bo mam nadzieję, że będziemy wychodzić z zachwytem.
1: Mówiła naszemu reporterowi Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. A my cały czas obserwujemy sytuację w Mediolanie, już tylko kilka punktów nam brakuje do zwycięstwa Polaków. 24-13, dobrze widziałem?
12: 22-14.
1: No, 22-14, dokładnie, akurat tutaj. Zniknął nowy wynik, no liczymy cały czas na to złoto, 2-1 dla Polaków. Myślę, że 3-1 to jest takie prawdopodobne zwycięstwo naszych.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Jeszcze zanim ten decydujący punkt...

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: reprezentacji. Po prostu możemy być dumni. I to samo myślą tysiące polskich fanów, którzy są tutaj dzisiaj w Unipol Forum, w tej mediolańskiej hali, która dziś jest po prostu biało-czerwona. Mediolan, Patryk Serwański.
1: A teraz w faktach ważna wiadomość dla kierowców na Dolnym Śląsku. Nadal zablokowana jest trasa A4 między węzłami Lubiatów i Złotoryja. Po tym jak ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu, droga będzie nieprzejezdna do czasu wyciągnięcia pojazdu. Służby drogowe kierują na objazd na węźle Chojnów, na drogę wojewódzką 328 przez drogę krajową 94 i dalej na S3. Premier Węgier Peter Madziar chce, by jego własny klub parlamentarny zagłosował za uchyleniem jego immunitetu. Jak mówił podczas spotkania z sympatykami w Szolnoku, nie ma nic do ukrycia i jest gotów stawić się na przesłuchanie. A chodzi o śledztwo dotyczące incydentu z 2024 roku. Prokuratura zarzuca Madziarowi, że ten zabrał telefon mężczyźnie filmującemu go w klubie, a następnie wyrzucił go urządzenie do Dunaju. Węgierska prokuratura wystąpiła w tym tygodniu o uchylenie immunitetu premiera.
2: To są fakty RMF FM.
1: Niemiecki Bundestag zdecydował o obniżce podatków od benzyny i oleju napędowego. Dzięki temu ceny paliw od początku października do końca grudnia u naszych zachodnich sąsiadów mają spaść o około 17 eurocentów za litr. Takie rozwiązanie będzie kosztować budżet federalny i budżet landów w sumie 2,5 miliarda euro. To już druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. A tymczasem minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że bez wprowadzenia podatków od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych w naszym kraju trudno będzie sfinansować kolejny pakiet ceny paliw niżej.
3: Będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
1: Mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert Miłosz Motyka. A na koniec tych faktów przenosimy się do Gdyni. Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego otrzymało Złote Lwy dla najlepszego filmu na gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru.
4: Dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc zakończyli się z takim pięknym rezultatem. To jest wspaniała rzecz.
1: Srebrnymi lwami doceniono Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy. A z kolei Paweł Pawlikowski został ogłoszony najlepszym reżyserem. To za film Ojczyzna. Nagrodę odebrał z rąk Agnieszki Holland.
5: Bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. No i z dobrych rąk. Jury bardzo dobre. Myślę, że tak powinno być właśnie. Czuję tutaj, poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie. I ja cieszę się, że biorę w tym udział do pewnego stopnia.
1: Z laureatami po gali zamknięcia festiwalu w Gdyni rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Trzeci złoty medal i bilet na igrzyska. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy i w finale pokonali Francję 3-1. Szef niemieckiego MSZ ostrzega przed AI. Rozwija się szybciej niż instytucje, które mają nad nią czuwać. 48. maraton warszawski już dziś. Na starcie stanie ponad 14 tysięcy biegaczy. Polscy siatkarze ponownie mistrzami Europy. Biało-czerwoni obronili tytuł, pokonując w finale w Mediolanie Francję 3-1. Polacy wygrali dwa pierwsze sety, ale Francuzi odpowiedzieli w trzecim. W czwartym jednak nasi zawodnicy nie dali już rywalom szans. Wygrali 25-16. Zwycięstwo w Mediolanie daje też biało-czerwonym kwalifikację olimpijską na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku. Jak podkreślał Kamil Semieniuk po meczu, do sukcesu przyczyniła się cała drużyna.
2: Wygraliśmy całą drużyną. Naprawdę ciężki mecz. Każdy dołożył cegiełkę. Ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu i do zgarnięcia tego biletu na olimpiadę. Wiadomo, im spotkanie jest o wyższą rangę, to też jest troszeczkę większy stres. Ja się zawsze stresuję, to jest chyba normalne. Chcę się zaprezentować jak najlepiej tylko potrafię, właśnie mając te przysłowiowe 5 minut na boisku. Ale no, gdzieś ten stres, gdy wchodzę na boisko, powoli mija. Bardziej się koncentruję na tych właśnie gdzieś moich zadaniach, co ja jako przyjmujący mam zrobić na boisku i staram się te wszystkie elementy jak najlepiej wykonywać. A jak to w miarę wychodzi od samego początku, to już później ten stres jeszcze bardziej mija i bardziej czuję po prostu radość z tego, że jestem na boisku i że biorę udział w takim pięknym wydarzeniu jak finał Mistrzostw Europy.
1: Usłyszał od Kamila Semeniuka w Mediolanie nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. To trzeci w historii złoty medal Mistrzostw Europy dla Polski, a MVP turnieju wybrany został Wilfredo Leone. Sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż instytucje, które mają nad nią czuwać. Tak ostrzegał na forum ONZ szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. Jego zdaniem społeczność międzynarodowa musi wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczny rozwój AI. Jak mówił, instytucje powinny nadążać za technologią i zadbać o to, by służyła ona człowiekowi i jego godności. Wcześniej szef MSZ Niemiec spotkał się w Nowym Jorku z Siergiejem Ławrowem. Było to pierwsze od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę spotkanie szefów dyplomacji Niemiec i Rosji. Jak przekazał, jeżeli Rosja będzie gotowa do konstruktywnej rozmowy, a przede wszystkim jeżeli będzie gotowa odstąpić od wprowadzenia wojny przeciwko Ukrainie, z pewnością będzie można dalej rozmawiać.
3: To są fakty RMF FM.
1: O braterską troskę i odrzucenie zachłanności apelował papież podczas spotkania z młodzieżą we Francji. Na stadionie na przedmieściach Paryża zgromadziło się 80 tysięcy młodych ludzi.
4: Dziennik Le Monde przypomina, że Leon XIV jest fanem Boba Dylana i Paula McCartneya, ale gorąco owacji 80 tysięcy młodych ludzi na podparyskim stadionie Stade de France były zdaniem tej gazety jeszcze większe niż w przypadku tych gwiazdorów muzyki rozrywkowej. Zwracając się do publiczności, papież zasugerował, że młode pokolenia dorastają w ciągłym niepokoju związanym z niepewną przyszłością, kryzysami gospodarczymi i nowymi technologiami, które zmieniają międzyludzkie relacje. Zapelował do młodzieży, by nie zapominała o potrzebie międzyludzkiej solidarności. Wcześniej był witany na paryskich ulicach przez ponad 300 tysięcy osób.
1: Relacjonował korespondent RMF FM Marek Gładysz. Prawie 14 tysięcy osób stanie dziś przed południem na starcie 48. maratonu warszawskiego. W stolicy to już ostatnie przygotowania do tego największego pod względem liczby uczestników biegu maratońskiego w historii Polski. Przed Pałacem Kultury i Nauki otwarto już miasteczko biegaczy. Odwiedził je wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz.